0: pastelu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci.

0: SK2 Nowy Sącz.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Feska 2.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

znać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercie. Jak rozpoznać ludzi,

0: Magazyn lokalny.
1: Michał Rejduch, zapraszam. Studia doktorskie na specjalności nauki o zarządzaniu i jakości uruchomiła Wyższa Szkoła Biznesu z Nowego Sącza. To pierwszy taki kierunek na tej uczelni.
2: Przyznanie praw do nadawania stopni naukowych to jedna z najważniejszych, przełomowych można powiedzieć, wydarzeń, które spotkają nas w tych 35 latach. No i w lipcu pod koniec otrzymaliśmy decyzję o przyznaniu tak zwanej kategorii naukowej, uprawniającej właśnie do podjęcia studiów doktorskich na naszej uczelni. No i taki program uruchomiliśmy od 1 października. Na razie jest 24 miejsca. Już mogę powiedzieć, że po tygodniu tak naprawdę promowania tego programu mamy już te miejsca zapewnione, ale można się zgłaszać jeszcze przez ponad tydzień. Wybierzemy po prostu najlepsze osoby, 24 miejsca mamy na do pierwszej edycji.
3: Na jakim kierunku?
2: Doktoraty czy stopnie prowadzi się w dyscyplinach naukowych, jest to troszeczkę inaczej, no ale ta dyscyplina, która nazywa się nauki o zarządzaniu i jakości, jest związana z naszym najstarszym kierunkiem, czyli zarządzaniem.
4: Czy to jest tak, że osoby, które przyjdą na ten kierunek, które zdecydują się na takie studia, będą musiały, nie wiem, zrezygnować z pracy? Czy te studia będą organizowane w taki sposób, że nie będą wpływały na karierę?
2: Znaczy, oprócz ogólnego uświadomienia sobie, że taki doktorat to zabiera sporo czasu i to na pewno będzie wywierało wpływ na życie rodzinne i życie zawodowe studentów, no bo dzień ma tylko 24 godziny, a tu jest dosyć dużo pracy, no to jeżeli chodzi o takie zajęcia, gdzie się spotykają, to zaprojektowaliśmy te zajęcia weekendami, czyli tak, żeby było jak najwygodniej. Jest duża część programu jest w trybie online, więc też nie wymaga aż tak częstego pobytu w Nowym Sączu, no ale są też inne obowiązki, studenci muszą być przygotowani, że wezmą udział na dalszych latach w konferencjach naukowych, to też jest czasochłonne, tak? Trzeba się do tego przygotować, wystąpić, więc na pewno jest to duży wysiłek od strony studenta i ten wysiłek oczywiście intelektualny, ale też taki logistyczno-czasowy. Dla nas oznacza, że weszliśmy, można powiedzieć, do grupy uczelni, które ładnie nazywają się uczelniami akademickimi. No i więcej wysiłku, więcej energii skierujemy w badania naukowe. No bo te doktoraty, które tutaj, miejmy nadzieję, w ciągu tych 3 lat i następnych będą powstawały, będą wspierały nasze programy badawcze, które mamy, a te programy badawcze z drugiej strony są oczywiście silnie związane z praktycznym aspektem zarządzania. Ja osobiście mam nadzieję, że do tych programów badawczych i do tych doktoratów włączą się aktywnie nasze firmy, znaczy nasze regionalne firmy, no bo one będą miały możliwość, żeby ktoś dogłębnie zbadał jakiś problem, z którym się spotykają, albo coś nowego wymyślił.
4: Czy w związku z tym, że uczelnia staje się teraz poprzez ten kierunek doktorski uczelnią akademicką, planujecie zmienić nazwę?
2: Tak, mamy plany, oczywiście to nie jest łatwe, bo nie chcemy zapomnieć o 35-letniej historii, więc ta nazwa musi wskazywać na historię, no i też pokazywać, że jesteśmy tą uczelnią akademicką, więc w tym momencie pracujemy intensywnie nad tym, jaka ta nazwa, jaki ten, można powiedzieć, cały branding powinien być.
4: Kiedy będziemy mogli poznać tę nową nazwę?
2: Ja myślę, że w najbliższych dniach przed 1 października może się uda. Tak? No, remont, tak wprost powiem, no nie jest bezpośrednio z tym związany, bo remont trzeba odpowiednio wcześniej zaplanować, a wtedy jak planowaliśmy, to nie wiedzieliśmy, że spotka nas to wyróżnienie. No ale oczywiście studiowało się będzie wygodniej dla wszystkich, również dla studentów, dla doktorantów.
4: Jakie to zmiany będą?
2: To są nowe, oprócz odświeżenia wyglądu całej uczelni, to są nowe laboratoria, nowe możliwości, które właśnie będzie można wykorzystywać przy doktoratach. Wiadomo, że te laboratoria są związane i z technikami elektronicznymi, cyfrowymi, tymi najbardziej na topie, jak i też takimi bardziej tradycyjnymi. Także myślę, że będą one służyły właśnie między innymi nie tylko studentom tradycyjnym, ale też doktorantom.
4: Panie rektorze, jeszcze chciałem zapytać o nowy rok akademicki, bo to już można powiedzieć zapasem za 2 tygodnie, 1 października rusza. Jak nabór w tym roku?
2: Jeżeli chodzi o naszą uczelnię, to ten nabór jest dosyć podobny jak w ubiegłych latach, więc utrzymamy liczbę studentów, zainteresowanie jest bardzo duże i cieszymy się, że możemy tak ze spokojem patrzeć w przyszłość, bo wiemy, że uczelnie w Polsce generalnie stoją przed obliczem zmian demograficznych, zmian strukturalnych. No i nie jest tak wcale łatwo przetrwać.
3: Na pierwszy rok jakie to są studentów?
2: To będzie kilka tysięcy studentów, około 3,5 do 4 tysięcy studentów. No my też trzeba pamiętać, mamy dużo krótszych programów, więc ta rotacja u nas jest dosyć duża.
3: Taki kierunek, który cieszy się największym zainteresowaniem podczas tych rotacji, tak?
2: No w tym momencie chyba największym zainteresowaniem cieszy się, no jak w całym kraju, psychologia i specjalności, które oferujemy. Przygotowujemy się do takiego, można powiedzieć, w przyszłym roku do takiej specjalności mocno wiążącej informatykę i psychologię. Myślimy, że to będzie przebój. A w tym roku inżynier AI to jest bardzo dużym zainteresowaniem, ale też na zarządzaniu te tradycyjne rzeczy wzbogacone, bo niekoniecznie musi się tak specjalność nazywać, nie wiem, sztuczna inteligencja albo cyberbezpieczeństwo, ale patrząc na program, co jest w środku, no to staramy się odświeżać wszystko, tak? No bo narzędzia, których używamy na co dzień, czy będziemy używać w pracy, jeżeli ktoś jest trochę młodszy, no one się zmieniają, więc my też musimy przewidywać, a co najmniej nadążać za trendami.
1: Mówił rektor WSB NLU Dariusz Woźniak. Sprawdzą, czy można zmienić przebieg planowanej sądeczanki na kolejnym odcinku, tym razem na terenie gminy Łososina Dolna. To po protestach części mieszkańców i lokalnych samorządów. Umowa z firmą, która przygotuje nowy plan, jest już podpisana. Może powstanie tunel, mówią Maciej Ostrowski, szef GDDKiA w Krakowie i wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
5: W porozumieniu z konsekwencją aneksu do programu inwestycyjnego z lutego tego roku, gdzie pan minister Bukowiec zapowiedział, że będziemy szukać nowych alternatyw, czyli analiz przejścia sądeczanki zgodnie z wolą samorządową, tak naprawdę wariantem samorządowym, czy można powiedzieć społecznym. I dzisiejszy dzień to jest ostatni jakby akcent podpisania, szukania właśnie nowego przebiegu na tym odcinku pomiędzy Tęgoborzem a Łososiną Dolną. Tutaj powiem szczerze, że zawsze wójt Adam Wolak mówił o tym małym tunelu czy tunelu. No zobaczymy, co analiza pokaże, co państwo projektanci, firma, którą dzisiaj podpisujemy umowę, przedstawi w odpowiednim czasie. Taka była wola samorządowa i wariantu społecznego. Z tym zmierzyliśmy się, kiedy zostawałem ja dyrektorem oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie. Z tym zmierzył się też minister Bukowiec, przyjeżdżając tu często. Z tym o tym rozmawiała też pani poseł Ula Nowogórska, więc to jest emanacja społeczna, gdzie my jako urzędnicy musieliśmy się z tym zmierzyć. I z drugiej strony też zawarliśmy takie swoiste porozumienie, że byliśmy na komisjach sejmowych, rozmawialiśmy z samorządowcami, przystaliśmy na tą propozycję, no i szukamy tego nowego rozwiązania. Ta umowa tam już jest podpisana, czyli ten najdłuższy odcinek szukania nowej alternatywy, czyli pomiędzy Gnojnikiem a Wyczyszczką, to jest umowa już podpisana i to rozwiązanie też jest już poszukiwane. Więc to jest zmiana jakby w 2 odcinkach z 5 przebiegu sądeczanki w stosunku do obecnej decyzji środowiskowej i to jest poszukiwanie, natomiast pozostałych 3 podpisujemy tak, jak jest decyzja środowiskowa. Czyli pierwsze mówię, w tamtym tygodniu miał miejsce też inna uroczystość w Sączu, gdzie miasto Sącz przystąpiło do udziału w projektowaniu Sądeczanki, czyli odcinek Sącz Tęgoborze. Później jest ten odcinek Wyczyszczka Łososina też podpisany. No i czeka jeszcze na rozstrzygnięcie w Krajowej Izbie Odwoławczej odcinek Okocim Gnojnik. Tak, dlatego tam ten odcinek pierwszy, o którym pan wspomniał, to ponad 19 km, który poszukiwanie nowej alternatywy, to jest o wiele więcej pracy niż w tym miejscu, gdzie dzisiaj jesteśmy. Bo tu będzie analiza tak naprawdę przejścia, czyli stworzenia tunelu. W takim kierunku powinniśmy tutaj iść. Głos geologów. No niestety to geolodzy, inżynierowie decydują o tym, czy jest możliwość przejścia, czy nie, odprowadzenia tunelu w takim czy w innej wersji. Zdecydowanie tak, no bo wyniki przede wszystkim badań, możliwości powstania tunelu, to przejście będzie tak jest. To jest tak naprawdę około 1,5 roku czasu. 600 tysięcy złotych kosztuje ta umowa, no i będziemy czekać na efekt. Tak, i możliwości stworzenia, tak. Wiecie Państwo, to jest dzisiaj w Polsce już mamy tunele. Tych tuneli buduje się coraz więcej, jak Państwo widzicie, czy S19, czy Węgierska Górka, czy tunel, nawet ten wielki tunel, który mamy pod Luboniem. Już nie mówię o tunelach kolejowych, które teraz tutaj akurat na tym terenie jest mnóstwo, tak? Czyli to nie stanowi już takiego problemu, jak było kiedyś, kiedy mówiło się o wariantach tunelowych, to każdy mówi, jak drogo, czy sobie poradzimy. Dzisiaj w Polsce pokazujemy, że radzimy sobie z tunelami i te tunele budujemy. Najkrótszy odcinek to jest odcinek Wyczyszczka Łososina, to jest odcinek, który można powiedzieć, gdzie bez przeszkód. No i też nie miałoby problemu żadnego budowania już od Okocimia w stronę Gnojnika, tylko tutaj czekamy na rozstrzygnięcie w Krajowej Izbie Odwoławczej i nie mamy jeszcze terminu podanego rozstrzygnięcia. Także to jest taki najkrótszy odcinek, najbardziej naturalny, który można byłoby najszybciej budować, można powiedzieć, dlatego że z jednej strony będzie stanowił jakby takie... będzie kawałkiem zbiornika przy Uszwi, przed Brzeskiem, a z drugiej strony będzie droga wybudowana. Więc to taki najbardziej naturalny, spokojny odcinek, gdzie byłaby kontynuacja już od Brzeska tej Sądeczanki. Powiem tak, minister Stanisław Bukowy z całym sercem związany, tak jak tutaj Ula Nowogórska, pani poseł, związany z powstaniem tej Sądeczanki, więc minister zmierza do jak najszybszego powstania Sądeczanki. Ja też uważam, że powinniśmy budować jak najszybciej, natomiast jak patrzymy się z punktu i z perspektywy procesów budowlanych, przy czym trzeba powiedzieć najważniejszą rzecz, mamy decyzję środowiskową, to jest jakby klucz, tak? Rozbicie na 5 odcinków daje nam też możliwość alternatyw, przerzucania się, budowania, mamy wybór, tak? No to jeżeli zakładam, że będziemy mieli do roku, 1,5 roku, to jesteśmy dzisiaj 26, 27, 28, 31, 32 rok, 33.
6: Budowa czy oddanie?
5: Oddanie pierwszych odcinków. Ja tak, bo ja powiem szczerze, że tak od razu mówię. Nie słyszałem, co mówił minister, bo mnie tu nie było. Natomiast powiem wam tak, jestem dzisiaj z innym projektem, w projekcie Beskidzkiej Drogi Integracyjnej. Mieliśmy naradę akurat z przewodniczącym Komisji Sejmowej w piątek, Mirosławem Suchoniem, prawie pierwszego odcinku, czyli od Alii Jedynki, od Bielska Białej do Bulowic, czy Kozy w Bulowice. I tam jesteśmy na momencie takim, że będziemy początek, pierwszy kwartał 27 składać już o ZRID, ten pierwszy odcinek z czterech, gdzie podzieliliśmy Beskidzką Drogę Integracyjną. No i też będziemy przystępować do dużego przetargu na budowę pierwszego odcinka, więc coś, co się wydawało niemożliwe, co mówiono, że tylko żeśmy dobrze tu zrobili. Tu żeśmy rozdzielili proces projektowy od procesu budowlanego. Tam jest w systemie oddzielnie projektuj, oddzielnie buduj. Tu jesteśmy w systemie projektuj, buduj. To też przyspieszy procedury przetargowe. No unikamy już innego przetargu, tak? Na komasujemy i projektowanie, budowanie.
7: To czwarty odcinek, który dzisiaj podpisujemy w ramach inwestycji budowy nowej Sądeczanki. Ważny element, dlatego że jeden z najtrudniejszych, jeśli chodzi o technologię, o przebieg, o lokalizację. W poprzednim wariancie, który był preferowany, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz poprzednia władza Ministerstwa Infrastruktury preferowała wariant, który miał omijać górę Just, ale był bardzo dewastujący, jeśli chodzi o przebieg z uwagi na zabudowania, na te osiedla, te miejscowości, które miałyby być w dużym stopniu zniszczone, tam gdzie miały być zniszczone domy. Więc w tym wariancie chcemy sprawdzić, czy jest możliwa technologicznie, środowiskowo ten ten wariant, który mówi o przejściu tunelem pod górą Just. Jeżeli te analizy, które będą wykonywane przez firmę, która dzisiaj podpisuje to porozumienie, zostaną przyjęte, to wtedy będziemy właśnie realizować ten wariant z tunelem. Panie redaktorze, jesteśmy przygotowani, mamy zabezpieczenie finansowe, plan inwestycyjny, program inwestycyjny sięga kwoty ponad 7 miliardów złotych, on jest zarezerwowany. Natomiast jeżeli mówimy o kosztach, to warto wspomnieć o tym, że budowa Sądeczanki, odcinka 50-kilometrowego między Brzeskiem a Nowym Sączem, ma strategiczne znaczenie nie tylko dla mieszkańców tutaj tego subregionu sądeckiego, ale ma znaczenie strategiczne patrząc pod względem rozwoju sieci komunikacyjnej całego kraju. Ja porównuję to do budowy Zakopianki i mówię tak, Sądeczanka ma większe znaczenie gospodarcze, turystyczne, jeśli chodzi też o kwestie bezpieczeństwa, jeżeli mielibyśmy porównywać te dwa zadania, więc warto nawet czasem trochę więcej zainwestować, żeby powstała droga komfortowa, droga bezpieczna, droga, która będzie służyć nie tylko mieszkańcom Nowego Sącza i całej Sądecczyzny, ale wszystkim tym, którzy będą chcieli na przykład rozwijać biznes, rozwijać przemysł, żeby zbliżyć również szanse dla firm, które działają w regionie sądeckim, aby mogły one lepiej rozwijać swoją działalność i żeby zaprosić jeszcze większą ilość turystów, którzy będą mogli przyjechać w piękne Beskidy Sądeckie, będą mogli również skorzystać choćby z uzdrowisk, które mamy na tym terenie. Wiele aspektów, więc w tym przypadku ta inwestycja, jeżeli nawet będzie trochę droższa niż w tym pierwszym założonym wariancie, jest ważna i będzie realizowana. Jeszcze nam został do podpisania odcinek pierwszy, ten najkrótszy od Brzeska do Uszwi. Tam mamy odwołania do Kijo, więc trochę nam się to opóźnia, ale myślę, że w najbliższym czasie również ten piąty odcinek, tam już będzie na przygotowanie całego odcinka tej trasy, będzie podpisane. Znaczy myślę, że te dwa warianty, te dwa etapy, które w tej chwili ponownie sprawdzamy pod względem przebiegu, a więc wariant tutaj pod górą Just i wariant na odcinku Gnojnik Czchów, dokładnie Wyczyszczka, one na pewno nam opóźnią to zadanie, ale no warto to jeszcze raz sprawdzić, dlatego że powtórzę, ta inwestycja jest na lata. To nie jest inwestycja ad hoc, to jest ważna, strategiczna inwestycja i trzeba ją zrobić rzetelnie, trzeba ją zrobić dobrze, tak żeby służyła wielu pokoleniom kolejnych mieszkańców tego regionu i wszystkim tym, którzy będą chcieli podróżować tą trasą. Więc pewnie będą te dwa odcinki realizowane później, no bo trzy już mamy w tej chwili projektowane, dokumentacje się tworzą, ale nie sądzę, żeby to był aż tak odległy czas. Wierzę w to, że cała Sądeczanka będzie oddana wcześniej, dlatego że jak na razie wszystkie te prace i terminy, które zostały w ramach umów wynegocjowane i zgłoszone, one są dość dobre, więc ja liczę na to, że pójdą prace sprawnie. Nawet jeżeli będziemy oddawać Sądeczankę etapami, to już będzie to ulga dla wszystkich kierujących.
8: Ważna i dobra informacja, dlatego że to jest dzisiejsze podpisanie umowy jest zgodą na przebadanie wariantu społecznego, o który walczyli i mieszkańcy, i samorząd gminy Łososina Dolna, szczególnie pan wójt. I to jest rzeczywiście ukłon w stronę mieszkańców po to, żeby miejscowości Łososiny Dolnej, Tęgoborzy nie dzielić przede wszystkim, żeby zmniejszyć ilość wyburzeń, żeby tak naprawdę dać również większe bezpieczeństwo. Cieszymy się, bo jest to rzeczywiście wsłuchanie się w to, co tak naprawdę do tej pory nie było słyszane. Więc cieszymy się, mamy nadzieję, że koncepcja, która zostanie opracowana, potwierdzi możliwość realizacji tego wariantu. Na to wszyscy liczą. No, zobaczymy, jak rzeczywiście będzie końcowy etap tej koncepcji rzeczywiście dawał zielone światło, czy też będą jakieś problemy, ale na to musimy jeszcze zaczekać. Jakby to powiedzieć, niektórzy bardzo upierali się przy wersji przyjętej przez Generalną Dyrekcję, mówię tutaj o wariancie segmencie C, ale okazuje się, że w ramach istniejącej decyzji środowiskowej jest szeroki korytarz, który daje możliwość pewnych modyfikacji. I dlatego wsłuchaliśmy się w głos samorządowców, co też było bardzo ważne, bo samorządy się tak naprawdę między sobą porozumiały. Nie było dwóch głosów, nie było trójgłosów, głosów, mówiły jednym głosem i to należało uszanować. I cieszę się, że dzisiejszy dzień właśnie rozpoczyna się podpisaniem tego porozumienia, tej umowy.
9: Mogę powiedzieć, że nareszcie, tak bym to rozpoczął może tą swoją wypowiedź, natomiast ja się niezmiernie cieszę, że dochodzi do podpisania tej umowy na analizę Góry Józ pod względem warunków głównie geologicznych, geotechnicznych, co do możliwości wykonania tunelu, bo o to nasz samorząd od samego początku zabiegał, o to walczył, żeby jednak ten przebieg Sądeczanki na odcinku od mostu w Kurowie tutaj do Łososiny Dolnej był brzegiem jeziora i przez Górę Józ z tunelem pod Górą Józ. I tutaj bardzo się cieszę, że dochodzi do podpisania tej umowy. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Panu wiceministrowi Stanisławowi Bukowcowi, pani poseł Urszuli Nowogórskiej, która tutaj również o to zabiegała, jak i panu dyrektorowi Maciejowi Ostrowskiemu z oddziału krakowskiego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jest to ten właśnie przebieg, będzie analizowany w tym momencie, który jest zgodny z naszymi oczekiwaniami, z tym, co myśmy wnioskowali od samego początku i również z głosami mieszkańców. Ten przebieg zagwarantuje nam, że gmina Łososina Dolna nie zostanie podzielona tą trasą na połowę, nie będzie nam ta trasa przecinała gminy, a szczególnie największych miejscowości gminy, jak Tęgoborze czy Łososina Dolna na pół. Natomiast to jest też jasno trzeba powiedzieć, to jest dopiero analiza i zobaczymy, co ta analiza wykaże, bo być może, że się okaże, że nie będzie takiej możliwości, ale jest ta wola, jest ta chęć, żeby te analizy przeprowadzić i jeżeli one dadzą pozytywny wynik, to będzie realizowany projekt tym właśnie wariantem, który jest proponowany przez samorządy. To jest wariant, który nie wchodzi w kolizję z zabudowaniami już istniejącymi w takim stopniu, w jakim wchodzi wariant C, który jest w tej chwili, można powiedzieć, wariantem preferowanym. Dużo mniej wyburzeń, to jest tylko kilkanaście w tym przypadku. Natomiast w przypadku wariantu C tych wyburzeń, z tego co dobrze pamiętam, nie chciałbym tutaj jakiegoś też fopa popełnić, ale jest ponad 50, jeśli chodzi o przebieg wariantem C. I to jest na pewno ten argument, którego się najbardziej obawiali mieszkańcy. I również my jako władze samorządowe gminy Łososina Dolna, także tutaj jeszcze raz słowa podziękowania do wszystkich, dzięki którym jest możliwe zlecenie tej analizy na przebieg tej trasy właśnie wariantem A, czyli wariantem proponowanym przez samorząd. Na pewno, to myślę, że tego to widać gołym okiem, że ruszyło coś, jakieś konkretne działania w tej chwili już są podejmowane, które myślę będą zmierzać z upływem czasu do finalizacji tej inwestycji i docelowego wykonania tej trasy, która na pewno zwiększy bezpieczeństwo i przyspieszy też dostęp do Krakowa chociażby z naszej gminy Łososina Dolna. Dzisiaj jadąc do Brzeska to się jedzie około 45-50 minut, natomiast z Brzeska do Krakowa to jest około 20 minut, a odcinki są, jeśli chodzi o długość, mniej więcej porównywalne. Dużo jest wypadków tu na tej 75. Niestety tych samochodów przybywa. Ja to zawsze powtarzam, że dzisiaj ciężko znaleźć dom na terenie gminy Łososina Dolna, żeby był jeden samochód, jest ich kilka. Dawniej samochody, jak to ludzie starsi powtarzają, były luksusem, dzisiaj są zwykłym narzędziem pracy. I tutaj to zagęszczenie ilości samochodów na naszych drogach, w tym na 75. Jeżeli powstanie sądeczanka, na pewno to bezpieczeństwo się zwiększy i tych wypadków będzie dużo, dużo mniej.
1: Mówiła poseł Urszula Nowogórska i Adam Wolak, wójt gminy Łososina Dolna. Czy przebieg sądeczanki da się zmienić i czy powstanie tunel, to okaże się za 10 miesięcy. Nowa wystawa do obejrzenia jest w Muzeum Ziemi Sądeckiej. W budynku głównym przy ulicy Jagiellońskiej zobaczymy ilustracje Witolda Chomicza, które pojawiły się w książkach Marii Kownackiej. O szczegółach mówią Justyna Stasiek-Harabin i Teresa Ortel, kuratorki wystawy.
10: Realizujemy projekt, który w naszych głowach rodził się chyba od dawna, chociaż to jest głównie głowa Teresy i Teresa na tym opowie. Ja bardzo się cieszę, że będziemy prezentować rzeczywiście kolekcję bardzo niezwykłą. Tak jak pan dyrektor wcześniej wspomniał, nigdy wcześniej nie prezentowaną jeszcze w ogóle publicznie. Jest to kolekcja ilustracji, rzeczywiście do Rogasia z Doliny Roztoki, które wykonał Witold Chomicz, ale też do drugiej książki, może mniej znanej, ale także bardzo interesującej, dotyczącej też naszego regionu, czyli Szkoły nad Obłokami. Jest to projekt, z którym wiąże się wystawa, publikacja katalogu i wiele działań towarzyszących. Ważny dla naszego regionu z bardzo wielu powodów. I tutaj chcemy zwrócić Państwa uwagę na to, że oczywiście w pierwszej kolejności mamy do dyspozycji wspaniałe ilustracje, oryginalne ilustracje do dwóch książek, więc taki pierwszy zamysł to jest prezentacja po prostu wyjątkowych rysunków, akwarel i prac, które mają z pewnością walory estetyczne, które zachęcą do oglądania, tak naprawdę myślę, zarówno dzieci, jak i młodzież i w zasadzie wszystkie pokolenia, szczególnie, że mamy tutaj bardzo mocny, taki sentymentalny wydźwięk, biorąc pod uwagę faktycznie lekturę szkolną, którą czytałyśmy my, czytali Państwo, a pomimo tego, że nowe, młode pokolenia tego nie znają jako lektury, to liczymy, że zachęcimy właśnie do zarówno poznania książek, no i oczywiście oglądania ilustracji oraz w ogóle wykonywania książki ręcznie. Mamy teraz zupełnie inną technologię graficzną, cyfrową, natomiast my tutaj na wystawie mamy bardzo mocny wydźwięk na tworzenie książki w sposób od początku do końca manualny, więc to też wydaje nam się bardzo ciekawym aspektem. Ten projekt jest jednak o wiele bardziej istotny dla naszego regionu niż tylko kwestia prezentacji samych ilustracji, ponieważ w nim zawiera się bardzo wiele ważnych kwestii, które były istotne zarówno dla Marii Kownackiej, czyli znanej nam wszystkim pisarki, skupionej głównie na literaturze dziecięcej, jak i właśnie dla Witolda Chomicza, który nie przez przypadek stał się właśnie partnerem w tym projekcie, czyli w ilustrowaniu tych dwóch książek. Myślę, że to Teresa Państwu opowie, jak to się stało i dlaczego właśnie oni współpracowali ze sobą. Zarówno jedna lektura, jak i druga dzieje się u nas w Beskidzie Sądeckim. Jedna ma akcję w Rytrze, w Dolinie Roztoki, druga na Niemcowej. W zasadzie, nie wiem, myślę, że to też może być interesujące także dla nas tutaj w regionie, chociaż ma niewątpliwie taki wydźwięk ogólnopolski, że była to jedna z najwyżej położonych szkoła nad Obłokami. To jest miejsce historyczne. Mowa o jednej z najwyżej położonych szkół w Polsce, chyba możemy tak powiedzieć, a na pewno tutaj w Beskidzie, do której w latach chyba 50. i 60. uczęszczały dzieci z okolic. I tutaj też...
11: Właściwie już przed wojną szkoła była otwarta, ale i po wojnie wznowiła swoją działalność.
10: Tak, więc tutaj mamy też taki, po pierwsze, bardzo mocny pedagogiczny akcent, też na pokazanie warunków życia, bo myślę, że też będą Państwo się zastanawiać nad tytułem wystawy, co oznacza muszka w bursztynie. Tutaj myślę, że może Teresa, oddam Tobie głos, bo Ty chyba będziesz najlepiej opowiesz, dlaczego taki tytuł. Wiem, że Państwa bardzo intryguje, dlaczego muszka.
11: Skoro Rogaś,
10: to jest wszystko ze sobą powiązane, także Teresa.
11: Tu jest tyle wątków do poruszenia, że faktycznie może po prostu zacznę od tytułu. Muszka w bursztynie jest to zwrot ze wspomnień Marii Kownackiej, która w jednym ze swoich zeszytów zapisała, że odwiedził ją młody, bardzo sympatyczny nauczyciel ze szkoły i tak po prostu bezceremonialnie powiedział do niej, że skoro napisała książkę o Rogasiu, to niech napisze też o tej właśnie szkole. I pewnie w Kownackiej zagrały też sentymenty, bo ona była nauczycielką w szkole, też w bardzo trudnych warunkach uczyła w miejscowości, gdzie szkoły nigdy nie było wcześniej, więc na pewno jest tutaj też taka nuta biograficzna. Ale muszką w Bursztynie jest też cała ta kolekcja, o której wspominała Justyna i pan dyrektor, ponieważ to jest taki zatrzymany sposób tworzenia ilustracji właśnie na przełomie lat 50. 60. Dzisiaj ta technologia książki wygląda zupełnie inaczej i myślę, że to będzie też świetna okazja zobaczyć te ilustracje, które moim zdaniem straciły trochę w wydawnictwach, a faktycznie one pięknie wybrzmiewają na tej wystawie, dlatego to jest kolejny

0: Pewnie każdy, kto zajmuje się jakby regionem, kiedyś wpadł na taki genialny przecież pomysł, że stworzy sobie wzornik regionalny, bo przecież te wzory są tak potrzebne, używane i w marketingu, i w edukacji dzieci, i w działaniach promocyjnych, edukacyjnych. No więc po prostu stwórzmy wzornik. No i jakby gromadząc materiały, trafiłam na tą książkę Szkoła nad obłokami, pomyślałam sobie, kurczę, ale przecież to jest gotowy produkt, to jest gotowy wzornik, gdzie każdy rozdział kończy się finalikiem, który jest motywem regionalnym i zaczyna się bordiurą, która też jest po prostu wzięta, zaczerpnięta ze strojów, ze zdobień na meblach. No i bardzo mnie to zainteresowało, bo ja znałam jako dziecko Szkołę nad obłokami, ale znałam ją z ilustracjami Szancera. I dopiero właściwie po studiach poznałam tą książkę właśnie z ilustracjami Witolda Chomicza. I były takie dwa przełomowe momenty. Jedna to było, kiedy zobaczyłam, znalazłam w Mazowieckiej Bibliotece Cyfrowej albumy ze zdjęciami Marii Kownackiej, właśnie z Niemcowej. Fantastyczna dokumentacja Niemcowej z lat 50. Mający duży walor też fotograficzny, bo Maria Kownacka bardzo się interesowała fotografią. I wtedy dotarłam też do Izby Pamięci i tam spotkałam się z listami, które Maria Kownacka dostawała od Chomicza i zobaczyłam, bo tak sobie myślałam na początku, że może to pani Maria Kownacka jakby stworzyła katalog tych finalików, że tak dobrze znała region, włożyła w to tyle pracy, a ilustrator po prostu stworzył te grafiki. Ale z tych listów wynikało, że nie, że to właśnie koncepcja tego, że to będzie w ten sposób zilustrowane, to jest autorstwo Chomicza i że on właściwie zrobił tą wspaniałą pracę, którą pewnie no niewiele osób powieliło po nim, żeby stworzyć taki katalog wzorów i te wzory znalazły się w tej książce. I z tych listów też, no, kiedy już zobaczyłam jakby rolę tego ilustratora, udało mi się trafić na katalog wystawy w Krakowie Witolda Chomicza. Zwróciłam się do kuratorki tamtej wystawy, pani Magdaleny Laskowskiej, która się bardzo też tym tematem zainteresowała i jakby skierowała mnie do właściciela tej kolekcji, czyli do pana Zjada Raufa. I myślę, że takim drugim punktem bardzo ważnym jest właśnie inwentaryzacja tych zbiorów, którą przeprowadziłyśmy z panią Magdą. To właściwie ona była mózgiem całej tej operacji i ta inwentaryzacja pozwoliła przygotować wniosek i aplikować o stworzenie tej wystawy. Także, a taką pierwszą osobą kontaktową w muzeum, która jakby ten katalog z inwentaryzacji widziała i też bardzo życzliwie zareagowała. Ja wtedy nie pracowałam w muzeum i byłam taką osobą z zewnątrz. To była pani właśnie Ania Florek z naszego działu wystaw, która właśnie też jakby zobaczyła potencjał tego tematu i stwierdziła, że musimy sprawę przekierować do dyrektora.
1: Tak, ja może jeszcze dodam, że naprawdę to jest dla nas o tyle ważne, że to jest już trzecie podejście skuteczne, ponieważ tak, to jest niezwykle istotne. Jest to projekt finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i składałyśmy taki wniosek trzy razy, jak mówi się podobno,
0: pierwszy raz w Piwnicznej to właściwie cztery.
1: No tak, to prawda. Natomiast jednak sprawdza się powiedzenie, że do trzech razy sztuka i ten... Cieszę się, że w końcu się udało. I to też jest bardzo istotne, bo dzięki temu właśnie, że mamy to dofinansowanie, możemy realizować zarówno wystawę, którą Państwo będą mogli oglądać już od piątku, ale też właśnie będziemy mogli rozdawać Państwu bezpłatnie, ponieważ jest to właśnie finansowane z projektu, katalog wystawy, który jest niezwykle cenny, ponieważ nigdy wcześniej ta publikacja nie została, to znaczy w ogóle ta kolekcja nigdy wcześniej nie ujrzała światła dziennego, więc wiadomo, wystawy są, a później po trzech miesiącach już ich nie ma. Więc jest to dla nas bardzo ważne, bo oprócz oczywiście części katalogowej, którą Państwo zobaczą i która też ma... No też bardzo dziękujemy, bo to myślę, że to...
2: Edytorstwo,
1: no właśnie, to jest fantastyczny projekt, za który jesteśmy ogromnie wdzięczni osobie, która zajmowała się tym projektem od początku do końca, od strony graficznej. Jest to Andrzej Borkowski, grafik, któremu naprawdę bardzo wiele zawdzięczamy, który odpowiada zarówno za szatę graficzną katalogu, jak i za to, jak wystawa w dużej mierze wygląda, zwłaszcza od strony dekoracyjnej, właśnie takiej aranżacyjnej, więc... Naprawdę chylimy czoła nad jego pracą i rzetelnością w tym projekcie. No i właśnie oprócz tej części katalogowej mamy też bardzo bogate teksty, w zasadzie, które bardzo otwierają ten temat, pogłębiają go na wielu różnych poziomach.

0: To jest też bardzo interesujące, że zarówno Witold Chomicz, jak i Maria Kownacka to były osoby, które były zakochane w regionie, to trzeba bardzo podkreślić, i które do przygotowania zarówno tych książek, ale też ilustracji bardzo się przykładały, to znaczy przyjeżdżały tutaj w nasze okolice, zachwycały się nimi oczywiście, bo mamy, trzeba przyznać, piękny region. Natomiast to była rzetelna, merytoryczna praca, która dała podwaliny do wykonania zarówno ilustracji, jak i książek, które w dużej mierze, nie mówię, że całkowicie, ponieważ mamy do czynienia z książkami, które są w jakiś sposób kreacją literacką, taką poetycką, natomiast zarówno jedna, jak i druga książka powstała właśnie trochę na bazie realnego życia, realnych informacji z regionu, bardzo mocnych, skrupulatnych wywiadów, w zasadzie etnograficznych, które pozwoliły na poznanie okolicznych, no po prostu tak, ludzi, kultury, historii, i te wątki się tutaj przewijają. Także przyznaję, że czytanie tych lektur jeszcze raz, teraz, nawet jak jesteśmy dorosłe, daje nam ogromną też satysfakcję i też bardzo zachęcamy Państwa do zerkania jeszcze raz na te treści, bo one się teraz objawiają trochę w innych kategoriach. Zwłaszcza, że książki bardzo się różnią, jeśli chodzi o takie idee, które artysta, ale też właśnie głównie autorka chciała zawrzeć, bo Rogaś z Doliny Roztoki jest opowieścią, jak wiemy, o jelonku, który traci mamę, ale zostaje zaopiekowany przez dorosłych. To jest poniekąd historia, która wydarzyła się naprawdę. Są tutaj właśnie takie inspiracje z życia i tutaj mamy bardziej taką właśnie historię, która wspaniałym językiem chwali region, pokazuje tak jego poetycki, bardzo malarski też walory właśnie takie krajoznawcze, przyrodnicze, dbałość o to, żeby właśnie pokazać ten świat zgodnie z prawdą. Natomiast szkoła nad Obłokami jest też niezwykle ciekawa, bo ona z jednej strony pokazuje bardzo trudny los dzieci i w ogóle życia w bardzo trudnym regionie. Te książki też, to też jest bardzo ciekawe, one się różnią wizualnie.
1: Tak.
0: Proszę.
1: Ja jeszcze, może zanim przejdziemy do ilustracji, jeszcze nawiążę do tych twoich słów, że do narracji zawartej w książce, ponieważ często te książki, zwłaszcza tutaj w regionie, spotykają się z takim zarzutem, że one nie są idealnie, dosłownie obrazem Rytra i obrazem Niemcowej. I tutaj trzeba właśnie wziąć pod uwagę to, że Kownacka przede wszystkim prowadziła tak narrację, żeby wyrazić pewne idee. I w Rogasiu ta książka jakby kanwą jest Rytro, ale książka jest napisana po to, żeby zaszczepić w dziecku ideę ochrony przyrody, a Szkoła nad Obłokami jest napisana po to, żeby zaszczepić w dziecku ideę ochrony kultury ludowej. I tutaj Kownacka wykazała się dużym takim kosztem pedagogicznym i zrobiła takie dwa numery, Fortele stare jak świat, bo ona nie mówi tego wprost, to nie jest takie nachalne dydaktycznie, tylko na przykład właśnie w Szkole nad Obłokami wprowadza obcego, czyli wprowadza osobę, którą dzieci ratują, jest akcja. Te dzieci się zaprzyjaźniają z tą postacią starszego pana Siwy i Brudki. On zdobywa ich sympatię, wyraża zachwyt ich działaniami, pomaga im w przygotowaniu teatrzyka, a na końcu wykrzykuje, że warto te skarby chronić i na końcu mówi, że on jest etnografem, czyli coś odwrotnego niż było stosowane wtedy powszechnie w państwie PRL, że przyjeżdżała odgórnie osoba, zwoływało wieś na wykład i ci ludzie, tak jak w Konopiejce, słuchali o tym, że słuchajcie, bo to są zabytki i wy je musicie chronić. I wiemy, że taki wykład spotkałby się niekoniecznie z uznaniem. Natomiast ona to zrobiła coś zupełnie innego. Ona tego obcego oswoiła, pokazała jako wartościową osobę, jako przyjaciela, a na końcu ta osoba już, która uzyskuje sympatię, wyraża tą ideę. Czyli zobaczmy, jak wspaniale poprowadzona narracja. I w tej narracji nie chodziło o dosłowność, tylko o wypuklenie właśnie tej idei. A o warstwie ilustracyjnej powie koleżanka.
0: Tak, to jest to też dla nas niezwykle interesujące i to bardzo wybrzmi na wystawie, ponieważ te ilustracje do obu książek, one się bardzo od siebie różnią. Zgodnie z tym, co Kownacka pisała w listach do Witolda Chomicza, jej zamysł był taki, aby Rogaś był bardzo taki miękki, malowniczy, pastelowy, kolorowy, pokazując właśnie te walory takie przyrodniczo-krajobrazowe. Natomiast Szkoła nad obłokami zgodnie też z takim charakterem życia w tamtym regionie, takim surowym, zimnym, chłodnym. Tam też bardzo mocno ta zima wybrzmiewa w tej narracji, która jest najtrudniejszą porą roku. I to naprawdę warto sobie też o tym poczytać w książce, bo te historie są naprawdę mrożące krew w żyłach, a jednak prawdziwe w dużej mierze. To Chomicz stosuje takie monochromatyczne grafiki i my na tej wystawie będziemy Państwu prezentować nawet nie same efekty tych graficznej właśnie pracy, tylko oryginalne prace tuszem oraz rysunki, ilustracje, czyli jego myśl taką przygotowawczą jako artysty, który zabiera się za jakiś temat, wybiera go i zastanawia się, jak to ugryźć, w jaki sposób to zaprezentować. I ta surowość graficzna, ta czerń i biel, one też tutaj świetnie właśnie działają i pokazują taką właśnie zupełnie inny kształt tego życia i tych czasów. No ale to też jest bardzo ciekawe, też zapomniałam się chyba o tym wcześniej powiedzieć, że dla Witolda Chomicza bycie tutaj w regionie było bardzo naturalne i wynikało z jego powiązań rodzinnych. Jego żona Stanisława z domu Zacharewicz pochodziła z Nowego Sącza i teść Witolda Chomicza był tutaj, Władysław Włodyga był tutaj nauczycielem w szkole, więc poruszamy jeszcze bardzo dodatkowo ciekawe wątki związane po prostu z Sądyczanami, z Sądyczanką, która związaną z regionem, dlatego bycie Chomicza tutaj w regionie było po prostu czymś naturalnym, przyjeżdżał tutaj każdego roku na wakacje, zatrzymywał się, wiemy na pewno w willi w Rytrze, ale też w Szczawnicy, więc przy okazji właśnie też możemy Państwu pokazać to, jak bycie tutaj w regionie, jak zachwycanie się okolicą może zainspirować i inspirowało bardzo wiele osób do tego, żeby właśnie tworzyć książki, tworzyć ilustracje i też myślimy o tym w takich kategoriach, że nie jest to czas przeszły, bo te inspiracje wciąż są przecież bardzo istotne i mamy nadzieję, że ta wystawa przez tą właśnie wielowątkowość może stanie się też dla Państwa po pierwsze inspiracją do przyjeżdżania tutaj i to jest z pewnością taki wątek ogólnopolski, bo my nie chcemy się też ograniczać, jeśli chodzi o grupę odbiorców do regionu, co oczywiście jest jasne, że największą grupą na pewno będą osoby stąd i na to bardzo liczymy. Natomiast zarówno wydźwięk ogólnopolskiej lektury i ten sentymentalny rogaś, który gdzieś w naszej pamięci jeszcze tkwi, zwłaszcza w starszych pokoleniach, ale też no, piękno regionu, który jest znany na całą Polskę. Liczę, że też przyciągnie osoby z zewnątrz, spoza okolicy i mamy taką ogromną nadzieję, że to też stanie się jakimś właśnie takim przyczynkiem do tego, żeby odkrywać może też na nowo naszą okolicę i region, ale też wydaje mi się, że tutaj to, co mówiłaś Teresa o tym, jaki jest wydźwięk tej lektury, jeśli chodzi o szkołę nad obłokami. To jest chronienie dziedzictwa narodowego, dziedzictwa takiego kulturalnego, niematerialnego, też w dużej mierze ludowego. To było ważne już w latach 50. Jeśli pomyślimy o tym teraz, w 2026 roku, ta idea i ta potrzeba chronienia tego jest jeszcze bardziej aktualna, w zasadzie dramatycznie aktualna, ponieważ czas, świat, który oni jeszcze zamknęli w muszce, to znaczy ta muszka, którą oni zamknęli w tym bursztynie, wtedy, to teraz jak pomyślimy o tym, no to jeszcze to ma jeszcze chyba większe znaczenie i też przynajmniej zależy nam na tym, żeby w jakiś sposób uświadomić tą potrzebę zwracania uwagę też już od najmłodszych lat na to, co jest po prostu tutaj ważne.
1: Ja tylko na koniec wspomnę o panu Piotrze Kuliku, ponieważ tutaj, kiedy omawiała ilustrację, to właśnie nasunęło mi się to, że on jako pierwszy się podjął takiej interpretacji tych ilustracji i zrobił to bardzo dobrze, ponieważ najpierw pisał tekst swój do zbioru, do inwentaryzacji, a potem znaleźliśmy te listy w Izbie Pamięci Marii Kownackiej, gdzie dokładnie to, co jakby Piotr wyczytał w tych ilustracjach, Chomicz pisał, że chce zawrzeć. Czyli idealne po prostu odczytanie tych ilustracji. Więc ona naprawdę, troszeczkę uważniejsza lektura tych książek pozwala uchwycić ich wielowątkowość i do tego Państwa zachęcamy.
0: I zapraszamy serdecznie na wystawę. Nie zliczyłyśmy tak co do jednej, natomiast jest ich kilkadziesiąt. Myślę, że jeśli chodzi o ilustracje, no to jest ich około, ilustracje i praca malarskie to jest około 100 prac.
2: To są
0: Wszystko to są oryginały, nigdy wcześniej nie prezentowane. Tak. Ilustracje do Rogasia są zazwyczaj wasze na papierze. Jeśli chodzi o ilustracje do Szkoły nad Obłokami, to jest tusz na papierze, to są rysunki ołówkiem. I do tego prezentujemy jeszcze, jakby poza dwoma książkami, prace Witolda Chomicza, które sugerują i pokazują jego zainteresowanie regionem, czyli bardzo mamy pejzaże prezentujące głównie okolice Rytra, ale też portrety rodziny i też osób po prostu z regionu. Chomicz interesował się też fizjonomią, na przykład mamy piękny portret starszej kobiety, więc...
2: A tam się książki też dla nas dlaczego? Czy to są jakieś szczególne książki dla...
1: Tam się chyba nawet znalazły więcej niż dwie, ale powiem o tych dwóch, których pewnie wymieniasz, bo jedna z nich to jest makieta książki, tak zwana szczotka, czyli przygotowana książka, pierwsza wersja książki z rozkładem, typografią książki, tym jak zecer już w drukarni ma układać tekst, a jak ma układać ilustrację. Więc to jest taki unikat, do tego ona w tej makiecie, te ilustracje nie są dosłowne, takie same jak się znalazły, to są dopiero szkice, pierwsze kompozycje, i więc są też tam ilustracje, które ostatecznie nie weszły do książki, którą my znamy z wydawnictwa, więc jest to też taka bardzo duża ciekawostka. Jest tam bardzo ładna dana strona tytułowa, całkowicie zmieniona z takim medalionem Rogasia, więc jest to bardzo cenna rzecz. A druga książka to jest też Rogaś, w którym jest dedykacja Witolda Chomicza dla syna Jarosława. On właśnie przyjeżdża tutaj z tym synem. Ten syn też jest znanym takim miłośnikiem folkloru. Zamieszczał nawet jakieś teksty w ogólnopolskich pismach dotyczące regionu, między innymi o dyrektorze Ośrodka Kultury w Barcicach. Więc i on też prawdopodobnie wykonał przynajmniej część tych zdjęć, które są w albumach Marii Kownackiej, no bo skoro na zdjęciu jest Maria Kownacka i Chomicz, a wiemy, że był z nimi też syn Chomicza, to prawdopodobnie on robił te fotografie. Więc stąd też jakby pokazujemy tą książkę z dedykacją dla
0: i oprócz syna. Tego po prostu w gablocie są dwie książki, te książki, żeby Państwo po prostu zobaczyli, jak wyglądają pierwsze wydania, które zdarzają się jeszcze do kupienia, natomiast nie jest to takie proste, zwłaszcza w przypadku Rogasia, bo Szkołę nad Obłokami kupić jest łatwiej.
1: Bo ja też dopowiem, że ja do tej pory się spotykam z tym, że jak, nie wiem, byłam nawet wśród przewodników sądeckich, miałam spotkanie a propos tych książek, to oni byli zaskoczeni, czy co ja im pokazuję, że to nie są te książki, bo większość osób zna te książki w ilustracjach kolejnych ilustratorów, nie właśnie pierwszego ilustratora Witolda Chomicza. To też wynika z ówczesnej polityki drukarni, bo Chomicz zrobił taki trochę wyłom, ponieważ wtedy wszystko było planowane i było już odgórnie zaplanowane, kto powinien zilustrować te książki. Maria Kownacka jakby w tych pierwszych wydaniach udało jej się przeforsować, że był to Witold Chomicz, ale w późniejszych już wydaniach drukarnia wymusiła na niej zmianę ilustratora, co spotkało się z oczywistym oburzeniem Chomicza.
0: No tak, Szkołę nad Obłokami później będziemy kojarzyć z ilustracji Szancera, który jest na pewno jednym z najbardziej znanych ilustratorów w Polsce, a Rogaś z Doliny Roztoki był bardzo długi czas ilustrowany przez Grabiańskiego, którego też chyba bardziej kojarzymy z okładki, więc też przypominamy pierwsze wydania, no, które rzeczywiście na rynku nie funkcjonowały bardzo długo, ale no, wydaje mi się być bardzo ciekawe właśnie przez to, że możemy pokazać oryginał.
3: Bardzo serdecznie dziękujemy, tak poruszając się po takiej warstwie sentymentalnej, no bo wiadomo, że każdy z nas gdzieś tam pamięta te lektury z ław szkolnych. To jednak żałujemy, że przez te cztery dekady, można powiedzieć, a dzisiaj nie ma tych lektur w kanonie szkoły podstawowej. To przede wszystkim kształtowało wrażliwość na, tak jak tutaj właśnie wcześniej panie powiedziały, na odczuwanie i afirmację przyrody, korzystanie tak naprawdę z tego bogactwego dziedzictwa naturalnego Sądecczyzny, ale przede wszystkim, tak jak tutaj zostało powiedziane, w kontekście drugiej rektury, to przede wszystkim ta ochrona dziedzictwa kulturowego. To jest to, co wyróżnia Marię Kownacką i co chciała przemycić tak naprawdę do naszej świadomości poprzez te lektury. Zachęcamy nauczycieli, zachęcamy profesorów do tego, aby przychodzili ze swoimi uczniami na ekspozycję. To jest też taka, można powiedzieć, podróż sentymentalna po ich czasach szkolnych, ale przede wszystkim, tak jak tu powiedzieliśmy, to jest ogromny przekaz ładunku uniwersalnego, humanistycznego do nas. I myślę, że warto otworzyć się na ten przekaz. Żałujemy, że dzisiaj nie ma tych lektur w kanonie szkoły podstawowej.
4: Mówił dyrektor Muzeum Ziemi Sądeckiej Robert Ślusarek. Wystawa czynna będzie do końca stycznia. To ostatnie dni na zapisanie się na zawody biegowe z psami Skylos Twisted Trails. Odbędą się one w pierwszy weekend października w Świniarsku koło Nowego Sącza. O szczegółach opowiedzieli mi organizatorzy.
5: Joanna Nosal-Hojnowska.
6: Michał Hojnowski.
7: Lucja Zając-Duda.
8: Właściwie wyścigi psich zaprzęgów, ale są to zawody, w których można wziąć również z pojedynczym psem. Myślę, że to jest ważna informacja. Nie trzeba mieć całego zaprzęgu. One odbywają się 3-4 października w weekend. W Świniarsku, koło Nowego Sącza, w miejscu, które pozwala na obserwowanie zarówno startów, jak i mety, ale też kawałków trasy stojąc tam na wałach, także będzie to widowiskowe wydarzenie, na które serdecznie zapraszamy.
4: Jaka trasa czeka na zawodników?
6: Trasa będzie techniczna, ponieważ bardzo zależy nam na tym, żeby w zaprzęgach nie liczyła się tylko prędkość, ale też porozumienie człowieka ze swoimi psem lub psami. Więc trasa będzie techniczna i będzie kręta, będzie troszkę wyzwań. Będzie kręta, będzie dużo zakrętów, które psy muszą umieć rozróżniać, będzie troszkę zjazdów, podjazdów, będą skrzyżowania, na których psy muszą znać komendy kierunkowe i wiedzieć, w którą stronę maszer, czyli przewodnik psa, chce jechać.
4: Z ilu psów składa się taki zaprzęg?
6: Więc biegacze mają jednego psa, na rowerze również startujemy z jednym psem, natomiast na hulajnodze specjalnej zaprzęgowej można startować z jednym lub dwoma psami, przy wózkach trójkołowych możemy startować od 3 do 6 psów i większe zaprzęgi startują na wózkach czterokołowych.
7: Ja myślę, że ważne tutaj też jest dodać to, że te zawody psi zaprzęgów nie są tylko dla profesjonalistów, czy też zawodników, którzy na co dzień to trenują, ponieważ też organizujemy kategorie dla amatorów, czyli nawet ludzie, którzy nigdy nie spróbowali, nawet nie wiedzą, czym są psie zaprzęgi, mają tutaj szansę właśnie wziąć udział. Mamy w ciągu 2 dni, w jednym dniu mamy bike joring, czyli rower z psem, i w drugi dzień mamy canicross, czyli bieg z psem. Więc w tych kategoriach amatorskich nie obowiązuje tutaj regulamin, taki jak profesjonalnych zawodników, ale można właśnie tego spróbować i to jest świetna opcja i bardzo namawiam wszystkich właśnie do uczestnictwa.
4: Słuchajcie, ale powiedzcie w ogóle, z jakim psem można wziąć udział w tych zawodach? Czy to musi być jakaś konkretna rasa, konkretna wielkość psa, czy to może być, kolokwialnie mówiąc, każdy pies?
6: Jeśli chodzi o kategorie zawodnicze, czyli te, które trwają przez 2 dni zawodów, to pies musi mieć przynajmniej 12 kg, zgodnie z regulaminem. Natomiast w startach dla amatorów my te limity znosimy i tam można wystartować nawet z Yorkiem, do czego serdecznie zapraszamy.
7: Ja jeszcze znów dodam, ponieważ zapominamy o kolejnej kategorii, która jest bieg dla dzieci i to jest też bardzo świetna opcja. Tutaj mamy naprawdę krótki dystans, bo około 250 metrów, jeśli dobrze pamiętam. No i to jest świetna zabawa dla dzieciaków, ponieważ nawet jeżeli dzieci są małe, to jest, jeśli dobrze pamiętam, do 10 roku życia, w tej kategorii można brać udział, to nawet jeżeli dzieciaki są małe, to zawsze rodzic może kontrolować psa, ale to jest naprawdę świetna zabawa i pozwala właśnie na pokazanie dzieciakom, że sport z psem, czy w ogóle spędzanie aktywnie czasu jest naprawdę warte tego.
8: Warto dodać, że dzieci są też dzielone na kategorie młodszych i starszych dzieci, także nie ma tutaj tego strachu, że bardzo małe dzieci będą musiały rywalizować z tymi już bardziej rozwiniętymi. No i myślę, że warto tutaj wspomnieć o kategorii dla psich seniorów, Happy Dog. To jest rewelacyjna kategoria pozwalająca zaczerpnąć osiągnąć dobrej zabawy również ze starszym psem, który wcale nie chce być jeszcze odstawiony na kanapę, tylko chciałby aktywnie uczestniczyć w życiu ze swoim opiekunem, a nie może już startować w biegach na równi z młodymi, silnymi psami. Oczywiście tu warto nadmienić, że wszystkie psy, które będą startowały, powinny być w dobrej kondycji zdrowotnej, żebyśmy tutaj też nie skrzywdzili zwierzaka, biorąc go na bieg, kiedy on nie daje rady już zdrowotnie.
9: Okej, mówiliście o tym, że jest kategoria dla amatorów, czyli tak naprawdę każdy z nas, kto ma tego większego psa, może wziąć udział. Słuchajcie, powiedzcie, jak tak naprawdę my, właściciele psów, którzy chcemy wziąć udział w tych zawodach, powinniśmy zacząć siebie przygotowywać i też naszego psa do tego startu.
8: Na przykład możecie zerknąć sobie na Skylos Team, który organizuje zawody, który organizuje tego typu treningi, i jeżeli nie wiecie kompletnie, jak to zrobić, to możecie albo poczytać nasze wskazówki, których trochę jest w internecie, albo możecie dołączyć do nas do takiego treningu. Szykujemy się zarówno teraz do biegu górskiego, gdzie przygotowujemy ludzi z psami na różnym poziomie, od początkujących do takich, którzy już biegają. Staramy się pokazać, jak to połączyć. Trening człowieka, trening psa i jeszcze, żeby to razem współgrało. I biegi trenujące do zawodów też będą się odbywały.
6: Więc jeśli chodzi o przygotowanie siebie i psa, to musimy zacząć od tego, żeby mieć dopasowany sprzęt, bo psy powinny mieć specjalne szelki pociągowe, tak zwane sledy, które nie krępują ruchów łopatek psa, osiadają na żebrach, tak żeby mu się komfortowo pracowało, gdy nas ciągnie. Człowieka z psem powinna łączyć linka z amortyzatorem i człowiek powinien mieć najlepiej pas biodrowy, który sprawia, że pies ciągnie nas za biodra, za pośladki i w ten sposób pomaga nam pokonywać trasę. Szykując się do zawodów, patrzymy sobie, jaki dystans nas czeka na zawodach. Tak jak u nas są to zawody sprinterskie na około 4,5 km i midowe na kilometrów 16. Więc trenujemy sobie na zakładany czas pracy. Jeżeli chcemy pokonać tą trasę w, powiedzmy, 15 minut na zawodach, to powinniśmy trenować do mniej więcej 90% tego czasu, czyli trenujemy na 12-13 minut czasu pracy psa. Nie patrzymy tak bardzo na te dystanse. Staramy się stopniowo zaczynać od, powiedzmy, 3-4 minut biegu i wydłużamy to z tygodnia na tydzień. Trenujemy na trasach, które są bardzo mokre, a tego w Świniarsku nie brakuje.
9: Dlaczego Świniarsko wybraliście na te zawody?
6: Bardzo spodobało nam się, jak Lucja nam pokazała te wspaniałe trasy, że są fajne dla psich łap, bo mimo że tam jest trochę kamieni, to one są gładkie i dużo jest miękkiej trasy, plus te trasy są ciekawe, są widowiskowe, bo można obserwować zawodników, patrząc z góry, z wałów przeciwpowodziowych. I wymagają od człowieka i psa tego zgrania, tego wspólnego myślenia, pokonywania trasy. To się nie liczy tylko to, żeby jak na Formule 1 jechać jak najszybciej przez tor, nauczyć się go na pamięć, tylko faktycznie musimy nad każdym zakrętem myśleć i szukać tej nici porozumienia.
9: Tam jest tak, tam będzie tak, że zawodnicy będą biec po wyznaczonej trasie razem z psami. Jaki dystans wchodzi w grę?
7: Dystansy mamy różne, w zależności od kategorii. Nie wiem, czy będę je wszystkie pamiętać. Na pewno sprinterski jest około 4,5 km. Tak jak mówiłam, bieg dla dzieci jest 250 metrów. Mamy również kategorię dla juniorów, która ma 2,5 km, coś około tego. Następnie mamy trasę mid, która obejmuje około 16 km. Happy Dog, czyli dla seniorów, i tutaj mamy
6: 2,5 km,
7: też około 2,5 km.
6: I mamy jeszcze kategorię, która jest bardzo widowiskowa, czyli sztafety drużynowe, które odbywają się w niedzielę. One są na trasie około 2-2,5 km. I tam zawodnicy startują w trzech różnych konkurencjach, jeden po drugim, no, jak w sztafetach. Pierwsi startują biegacze wszyscy razem, dobiegają do mety, ich handler, czyli taki pomocnik, przejmuje psa, a ten, który startował, biegnie na linię startu, przekazać pałeczkę następnej osobie, która startuje na hulajnodze, i następnie kolejny przekazuje to rowerzyści, i rowerzyści kończą ten bieg.
9: Do zawodów jeszcze zostało trochę czasu, ale powiedzcie, jak można się zapisywać?
7: Zapisy odbywają się przez główną stronę www.mashing.pl. Planujemy również stworzyć taką instrukcję, jak się zapisywać, bo jeśli dobrze pamiętam, trzeba wypełnić tam określone kroki, ale jak najbardziej zachęcamy już do zapisów. Im wcześniej, tym lepiej oczywiście. Natomiast jeszcze pozwolę sobie dodać, bo wspominaliśmy o tym biegu amatora. Nie wiem, czy to zostało powtórzone, ale w biegu amatora nie mamy tutaj wymagań co do wielkości psa. Czyli może być to nawet chihuahua, może być to kundelek, może być to duży pies, niezależnie, więc to proszę o tym pamiętać, bo tutaj nie mamy ograniczeń właśnie.
9: Jeszcze odnośnie przygotowania psa, tutaj chcieliśmy coś powiedzieć na koniec.
8: Na jedną ważną rzecz warto zwrócić uwagę, na sprawdzenie tego, jak nasz pies reaguje na inne psiaki i czy rozumie, czym jest wyprzedzanie. Jeśli nie, warto się skupić na tym temacie w treningach, popracować, poćwiczyć z jakimś innym człowiekiem biegnącym z psem, czy nawet spacerującym i uczyć naszego psa, że w momencie, kiedy widzimy innego psiaka, to nie zwalniamy i nie oglądamy sobie tego pieska i nie próbujemy do niego szczekać, wyrywać się, tylko właśnie wtedy przyspieszamy, dopingujemy psa, żeby on wyprzedził, uczymy jakieś komendy na wyprzedzanie i bardzo chwalimy, kiedy już miniemy tego drugiego towarzysza, żeby właśnie psiaki bezproblemowo mijały się na startach. Oczywiście jakieś trudności mogą się pojawić i nie martwcie się, nie będziecie surowo karani za to, że pies wasz zaszczekał na innego. Natomiast zwróćcie uwagę na to, żeby właśnie umieć zapanować nad psem i wyprzedzać.
4: Zawody odbędą się w pierwszy weekend października. Info o zapisach znajdziecie na skylos.pl.
10: SK2. Magazyn lokalny.
9: Michał Rejduch, zapraszam. Zmian na Alejach Piłsudskiego w Nowym Sączu chcą okoliczni mieszkańcy i lokalni samorządowcy. To właśnie na tej ulicy rozpędzony samochód śmiertelnie potrącił 50-letniego mieszkańca pobliskiego osiedla. Mężczyzna zginął na pasach dla pieszych. Mówi Miłosz Droszcz, jeden z radnych miasta Nowego Sącza.
11: No, tragedia straszna, niewyobrażalna dla rodziny, ale też myślę dla całej społeczności Nowego Sącza. Wyrazy współczucia dla najbliższych. W związku z tym tragicznym wypadkiem złożyłem interpelację do prezydenta, do pana Ludomira Hanzla o poprawę bezpieczeństwa w tym miejscu. Zaproponowałem konkretne rozwiązania, które myślę usprawnią i poprawią bezpieczeństwo, usprawnią ruch w tym miejscu i poprawią bezpieczeństwo w tym miejscu. Praktycznie w sobotę i w niedzielę przeprowadzałem rozmowy z mieszkańcami, ze spacerowiczami, z osobami, które uczęszczają na ścieżkach rowerowych, a jak wiemy, ścieżki są po dwóch stronach i uczestnikami ruchu nie tylko są kierowcy samochodów osobowych, dostawczych, ale są też rowerzyści, osoby uczęszczające na hulajnogach, no i też piesi. I w związku z tym, że z tego ruchu korzystają wszyscy, zasadnym jest, aby po tak tragicznym wypadku podjąć zdecydowane i pilne działania. I zaproponowałem w tej interpelacji następujące rozwiązania. Po pierwsze, zmniejszenie prędkości dopuszczalnej z 60 km na godzinę do 50 na całej długości Alei Piłsudskiego, co wydatnie, myślę, że poprawi bezpieczeństwo na tym odcinku drogi, a wiemy, że problem istnieje, urządzane są tam wyścigi samochodowe, szczególnie jest to, że tak powiem, odczuwalne w weekendy, piątki, soboty, niedziele. Kolejnym zaproponowanym punktem przeze mnie jest likwidacja tego przejścia dla pieszych, na którym doszło do tego tragicznego wypadku i zlikwidowanie go i przeniesienie w rejon dzikiego ronda, tak zwanego dzikiego ronda, bo tak sądeczanie, tak my nazywamy to skrzyżowanie i przeniesienie tego ronda. Tam jest miejsce na to, jest nawet zakończenie chodnika na skrzyżowaniu Alei Piłsudskiego i ulicy Pierwszej Brygady, gdzie można by przez pas zieleni na drugą stronę wybudować ciąg pieszojezdny, aby mieszkańcy, czy też spacerowicze, czy osoby uczęszczające na rowerach, czy na hulajnogach mogły sobie bezpiecznie przejechać. Kolejnym punktem, który zaproponowałem, jest to budowa i instalacja sygnalizacji świetlnej na tym dzikim rondzie. To też na pewno spowolniłoby i usprawniło i zabezpieczyło przede wszystkim przejście z jednej strony jezdni, na drugą z jednej ścieżki, na drugą dla mieszkańców. To są też no, rozmowy, tak jak powiedziałem na początku naszej rozmowy, które przeprowadziłem z mieszkańcami, którzy no, są wstrząśnięci tym i też żądają i proszą o to, aby podjąć tak radykalne działania, aby tą poprawę bezpieczeństwa w tej części miasta zrobić. Również poprosiłem pana prezydenta o przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym rejonie oraz zwróciłem się do zarządcy drogi krajowej, to jest Miejskiego Zarządu Dróg oraz właściwych służb z prośbą o wspólne wypracowanie rozwiązań, które w możliwie największym stopniu ograniczy ryzyko kolejnych tragicznych wydarzeń. No, drodzy państwo, szanowny panie redaktorze, nie możemy czekać na kolejną tragedię, musimy przeciwdziałać temu. I bardzo proszę tutaj pana prezydenta, służby miejskie o rozważenie i o przychylenie się do zaproponowanych rozwiązań przeze mnie. Jest to sprawa priorytetowa, jest to sprawa bardzo ważna dla mieszkańców Nowego Sącza. Bezpieczeństwo mieszkańców ponad wszystko. Jest to sprawa naprawdę najwyższej wagi. Nie czekajmy na kolejne nieszczęście, na kolejną tragedię. To są sprawy, które można, tak jak pan redaktor powiedział, załatwić od ręki, od razu, natychmiast. Po pierwsze to, co mówiłem, ograniczenie prędkości na całej długości. To jest pierwsze, co możemy zrobić. Wiadomo, likwidacja przejścia może chwileczkę potrwać, wybudowanie nowego przejścia też może potrwać, ale to nie są odległe terminy. To można zrobić już i natychmiast. Przy dobrej woli, przy ścisłej współpracy wszystkich zaangażowanych stron można to zrobić natychmiast. Wiadomo, budowa i montaż sygnalizacji świetlnej, jeżeli do tego dojdzie, też pewnie chwileczkę potrwa, ale wydatnie przyczyni się do bezpieczeństwa w tym rejonie miasta. Sytuacja z 2017 roku, która miała miejsce na ulicy Pierwszej Brygady, gdzie zginęła również mieszkanka Nowego Sącza i dzięki akcji społecznej, którą koordynowałem wraz z mieszkańcami osiedli Gorzków, Wojska Polskiego i innych mieszkańców miasta Nowego Sącza, zebraliśmy 1100 podpisów i dzięki temu zostało wybudowane przejście dla pieszych na wysokości hotelu Ibis, które bardzo wydatnie poprawiło bezpieczeństwo w tym rejonie na styku dwóch jednych z największych osiedli w Nowym Sączu. Ja myślę, że poczekam na odpowiedź tutaj władz miasta. Myślę, że i głęboko wierzę i bardzo proszę o to pana prezydenta, aby przychylił się do tych rozwiązań, do tych pomysłów. Tak jak powiedziałem, wspólnymi siłami, razem, wspólnie zadbajmy o to bezpieczeństwo, aby więcej do takiej straszliwej tragedii w Nowym Sączu nie doszło.
12: W nocy i późnym wieczorem to często jeżdżą takimi sportowymi autami po prostu, no i przez to są wypadki, myślę.
13: Szybkość kierowców, szczególnie młodych, choć pewno nie tylko.
14: Prawo na najbliższy problem, a zwłaszcza ludzi młodych, którzy niedawno zrobili prawo jazdy.
15: No jeżdżą bardzo szybko. Jeden pas potrafi się zatrzymać, a drugi nie. To jest masakra, co się stało, więc powinni coś z tym zrobić, a przynajmniej no światłom.
16: Uważam, że to jest bardzo niebezpiecznie. Tego przejścia tu albo nie powinno być w ogóle, albo światła.
17: Oczywiście układ komunikacyjny jest zgodny z prawem. Miejski Zarząd Dróg we współpracy z policją cały czas analizuje ten teren. Oczywiście wypadek, który zdarzył się w ostatni weekend, jest rzeczą wyjątkowo tragiczną i ten wypadek oczywiście zmusza do zastanowienia się nad bezpieczeństwem w tym miejscu. Jednak należy zauważyć, że rzeczywiście są tam pasy, są wydzielone pasy ruchu i są dojścia do chodnika. Przy chodnikach są ścieżki rowerowe. Przejście jest oświetlone i dobrze oznakowane. Jest ograniczenie prędkości przed przejściem. Tak naprawdę to sprawca wypadku przyczynił się bezpośrednio, przynajmniej tak z nagrania wynikało, do tej tragedii. To znaczy głównie prędkość i niedostosowanie się do warunków panujących na drodze oraz do ograniczeń prędkości. Te ograniczenia zostały wprowadzone po coś. Właśnie po to, żeby uniknąć takiej tragedii. W tym miejscu było ograniczenie do 60 km na godzinę. Sprawca wypadku zdaje się podróżował ponad 120 km na godzinę. Tak przynajmniej twierdzi prokuratura. Więc to jest przeszło dwukrotne naruszenie przepisów prawa ruchu drogowego. Na takie naruszenia, no, wszystkie środki ochronne zawodzą. Niestety ograniczenia są stosowane właśnie po to, byśmy wszyscy mogli żyć bezpiecznie. Przede wszystkim zdrowy rozsądek i przede wszystkim stosowanie się do przepisów prawa ruchu drogowego. Oczywiście, że tak, każda tragedia musi uruchomić całą lawinę analizy wszystkich sytuacji, które do tego doprowadziły i analizę podniesienia ewentualnego bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu i pieszego, i samochodowego, więc na pewno ta sytuacja zostanie również przeanalizowana, natomiast jak dotąd przepisy BRD w tym miejscu bezpieczeństwa ruchu drogowego są zapewnione i konsultowane na bieżąco z policją.
12: Jakby tam był radar na tej ulicy, na tym rondzie, tam by nikt nie jeździł.
15: Powinni coś z tym zrobić, a przynajmniej no światła.
16: Albo powinno być przejście zrobione górą, albo światła.
18: Podinspektor Bogusław Żytkowicz, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. W bieżącym roku odnotowaliśmy 64 kolizje drogowe oraz 10 wypadków drogowych, gdzie niestety była osoba zabita, jak i osoby ranne. Nie, głównym trzonem zdarzeń drogowych na ulicy Piłsudskiego to jest nieprawidłowa zmiana pasa ruchu, najechanie na tył poprzedzającego pojazdu, a także nieustąpienie pierwszeństwa. Tak, musimy pamiętać, że ulica Piłsudskiego jest to ciąg drogi krajowej nr 75, która charakteryzuje się bardzo dużym obciążeniem ruchu. Samo ukształtowanie terenu, czyli droga dwujezdniowa, jednokierunkowa, przedzielona pasem zieleni, za którym jest kolejna jezdnia o dwóch rozdzielonych pasach ruchu, jakby powoduje, że kierowcy, widząc szeroką jezdnię, no nie przestrzegają ograniczeń prędkości. No musimy pamiętać, że jest tam również zamontowany fotoradar Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, a także pamiętajmy o tym, że jest tam osiedle mieszkaniowe oraz placówki handlowe. Między innymi drony, ale musimy pamiętać również o tym, że bardzo często dyslokujemy tam patrole grupy Speed, które jeżdżą radiowozami nieoznakowanymi, wyposażonymi w wideorejestratory. Policjanci również w radiowozach oznakowanych, umundurowani, kontrolują prędkość za pomocą radarowych mierników prędkości. Jest to nasze standardowe działanie. Ilość patroli na pewno utrzymamy na tym terenie. Chciałbym jeszcze wspomnieć, że bardzo często ulicę Piłsudskiego nadzorujemy za pomocą drona. I w tej sytuacji przede wszystkim skupiamy się na wykroczeniach popełnianych przez kierujących w postaci wyprzedzania na przejściach dla pieszych, ewentualnie nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu lub też oczekującemu na przejście przez jezdnię.
4: Sprawcą tragicznego wypadku jest 21-letni kierowca. Chłopak usłyszał zarzuty i trafił do aresztu na 3 miesiące. Według prokuratury do wypadku doszło podczas nielegalnych wyścigów, które na tej ulicy były organizowane. Nieprawidłowo użytkowane są bardzo niebezpieczne. Mowa o hulajnogach. Takie pojazdy codziennie można spotkać na ulicach Nowego Sącza. Policja i Straż Miejska prowadzą wspólne kontrole tego, czy użytkownicy hulajnóg korzystają z nich zgodnie z przepisami. Mówi radny Nowego Sącza Maciej Rogusz.
19: Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Maciej Rogusz, jestem radnym Nowego Sącza i przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Razem ze mną naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego pan Bogusław Żytkowicz, ale również komendant Straży Miejskiej pan Wojciech Tyrkiel. Kontynuujemy temat związany z hulajnogami elektrycznymi. Ja tylko przypomnę, iż w zeszłym roku wystąpiłem do Ministerstwa Infrastruktury z pismem z prośbą o wprowadzenie ważnych zmian dotyczących bezpieczeństwa, właśnie jeśli chodzi o hulajnogi elektryczne. I co udało się do tej pory zrobić? Między innymi wprowadzono obowiązek jazdy w kasku do 16 roku życia. Również podniesiono minimalny wiek dla użytkownika, który korzysta z tej hulajnogi elektrycznej na drogach publicznych. Ale również tutaj wspólnie z policją i strażą miejską wprowadziliśmy wspólne patrole. Między innymi panowie kontrolowali tutaj te hulajnogi, czy to na ścieżkach pieszo-rowerowych, czy również w innych newralgicznych miejscach. I oczywiście były prowadzone też działania profilaktyczne, ale dodam również, że udało nam się uporać z tym parkowaniem takim niechcianym na terenie Nowego Sącza, a mam na myśli to, że wystąpiliśmy do operatora zewnętrznego, który oferował te hulajnogi na terenie Nowego Sącza. Postawiliśmy na swoim, że muszą być tutaj wprowadzone specjalne strefy do parkowania, takie jak w innych miastach. I okazało się, że ten operator hulajnóg, ten zewnętrzny, póki co w ogóle wycofał tę ofertę z naszych chodników, gdzie te hulajnogi przecież były zaparkowane bardzo niebezpieczne, czy to na drogach, czasem zdarzały się na przejściach dla pieszych. Na razie z tym problemu nie mamy i trzymamy oczywiście rękę na pulsie. Ale oczywiście zdajemy sobie sprawę, że ten system nadal trzeba naprawiać i są kwestie, nad którymi chcemy pracować, bo chodzi nam tu przede wszystkim o świadomość i bezpieczeństwo, zwłaszcza młodych ludzi, którzy są często nieświadomi, jak korzystają z tego typu urządzeń. I tutaj mam na myśli nie tylko hulajnogi elektryczne, ale również inne jednoślady, które starają się naśladować i są podobne do hulajnóg elektrycznych, albo na przykład do rowerów elektrycznych, ale ich parametry tak naprawdę kwalifikują się już pod motorowery, które podlegają tak naprawdę rejestracji. I stąd wystąpiłem po raz kolejny do Ministerstwa Infrastruktury z prośbą o kolejne zmiany. I między innymi mam tutaj na myśli właśnie obowiązkową rejestrację tych hulajnóg elektrycznych, ale również tych jednośladów. Nie mówimy tu o rowerze elektrycznym, który nie jest jakby wymagana ta rejestracja, ale mówimy o tych, które to przypominają, te urządzenia, które są bardzo mocne, jeśli chodzi o tę moc silnika. Te prędkości są bardzo szybkie, tych jednośladów, i przecież widzimy, że niejednokrotnie na przykład dochodzi do sytuacji, gdzie też są piesi zagrożeni i też tutaj bierzemy pod uwagę i chcemy chronić pieszych, którzy poruszają się, czy to na ścieżkach, czy na chodnikach, bo dochodzi do takich właśnie sytuacji, czy to potrąceń, czy innych niebezpiecznych sytuacji. Również dochodzi do takich sytuacji, że hulajnogi, które nie są zarejestrowane, czy te jednoślady, również nie mają OC, a uważam, że takie ubezpieczenie też przecież powinno wchodzić w grę, ponieważ w przypadku na przykład potrącenia pieszego, no to jest problem, żeby egzekwować tutaj odszkodowanie. Niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, gdzie pieszy musi po prostu nawet wystąpić na drogę sądową, żeby takie odszkodowanie od tego użytkownika hulajnogi czy innego urządzenia po prostu dążyć do otrzymania tej sprawiedliwości. Myślę, że też ta rejestracja bardzo ułatwi identyfikację po prostu właściciela. Trzeba brać odpowiedzialność za to, czym się jeździ, czym jeżdżą nasze dzieci, bo to jest, tak jak powiedziałem, już bezpieczeństwo. Kolejna ważna kwestia, którą uważam, że powinna być uregulowana, to jest nadzór nad tym rynkiem sprzedaży, czy to hulajnóg, czy innych tych urządzeń. Bo do tej pory mam wrażenie, że wszyscy ci producenci prześcigają się tak naprawdę w tym, że ta hulajnoga kolejna jest po prostu mocniejsza, lepsza. Również te blokady niejednokrotnie, nawet jak rozmawiam z młodymi ludźmi, one są tak łatwe w odblokowaniu, żeby ta hulajnoga wtedy wyciągała tak naprawdę bardzo wielkie prędkości. Nawet mówimy o prędkościach około 100 km na godzinę. Myślę, że warto, aby Państwo zainteresowało się tym, aby tutaj wzmocnić rolę transportowego dozoru technicznego czy inspekcji handlowej, żeby jeszcze przed tą sprzedażą te urządzenia po prostu były kontrolowane. Oczywiście chcemy w dalszym ciągu, aby te kampanie profilaktyczne trafiały do młodych ludzi, ale również do rodziców. Naszym celem, Szanowni Państwo, jest to, żeby ta świadomość była coraz większa. Wiemy, że przecież na terenie całego kraju dochodziło do wielu bardzo niebezpiecznych wypadków. To są urazy czaszki, to są urazy kończyn, ale również niestety takie kolizje, takie wypadki, zwłaszcza młodych ludzi, kończą się nawet śmiercią. Chcemy tego uniknąć, dlatego mówimy o tym temacie i nie zapominamy o tym. Teraz będzie chwilę przerwy pewnie, bo zbliża się okres zimowy, natomiast już chcemy, by przez ten okres były prowadzone w Warszawie, żeby rząd się tym zajął, te właśnie prace, żeby już na wiosnę były wypracowane konkretne tak naprawdę rozwiązania. Teraz chciałbym poprosić o głos pana naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego, aby również opowiedział o kilku bardzo ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa.
18: Dzień dobry Państwu, podinspektor Bogusław Żytkowicz, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. Proszę Państwa, ja pragnę jedynie przypomnieć, że hulajnogi elektryczne powinny odpowiadać właściwym warunkom technicznym, czyli ich szerokość nie może przekraczać 90 cm, długość nie może przekraczać 1,40 m. Waga nie może przekraczać 30 km na godzinę, a także prędkość powinna być ograniczona do 20 km na godzinę. Dodatkowo hulajnoga powinna być wyposażona w co najmniej jeden sprawny działający hamulec, światło pozycyjne z przodu barwy białej lub żółtej selektywnej, z tyłu światło barwy czerwonej plus światło odblaskowe o kształcie innym niż trójkąt. Z boku powinny się znajdować światła odblaskowe o barwie białej lub żółtej. Dodatkowo hulajnoga powinna być wyposażona w podnożek, który pozwala na stabilizację tego pojazdu w momencie postoju. Powinna być również wyposażona w sygnał dźwiękowy, a także w tabliczkę znamionową czy też kod paskowy, który pozwala na identyfikację tego typu pojazdu. Poruszenie się tego typu pojazdami po jezdni jest możliwe tylko i wyłącznie, jeśli prędkość na danej odcinku drogi, gdzie tą jezdnią porusza się kierujący, jest ograniczona do 30 km na godzinę. W pozostałych przypadkach kierujący hulajnogą elektryczną ma obowiązek poruszania się ścieżką, drogą dla rowerów, w ostateczności chodnikiem, pod warunkiem, że porusza się z prędkością zbliżoną do ruchu pieszych, są to 4 do 6 km na godzinę. I oczywiście kierujący taką hulajnogą ma bezwzględny obowiązek ustępowania pierwszeństwa pieszemu. Dodatkowo podkreślić należy, że do kierowania hulajnogą elektryczną uprawnia karta rowerowa, uprawnia prawo jazdy kategorii AM, prawo jazdy kategorii A1, B1 oraz kategorii D. Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu w bieżącym roku odnotowała 46 wypadków drogowych z udziałem tych użytkowników ruchu. Rannych w tym zdarzeniu było 47 osób, odnotowaliśmy również 23 kolizje drogowe. Kierujący hulajnogami elektrycznymi należą do niechronionych uczestników ruchu drogowego, dlatego nasza uwaga w trakcie prowadzonych działań, czy w trakcie okryptonimie niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, czy też w trakcie codziennej służby była pod szczególnym nadzorem policjantów. I no, do tej grupy niechronionych uczestników ruchu drogowego musimy zaliczyć pieszych, rowerzystów kierujących hulajnogami elektrycznymi, również kierujących rowerami, motocyklami, motorowerami. Ogółem tych uczestników skontrolowaliśmy 2738. W przypadku hulajnog elektrycznych było przeprowadzonych przeszło 330 kontroli. Kontrole te zakończyły się przeszło 130 środkami represji, czy to poprzez zastosowanie pouczenia, mandatu karnego, czy sporządzenie dokumentacji poprzez procedowanie do dalszych czynności w różnego rodzaju typu zdarzeniach drogowych, czy też w wyniku kontroli. Może w tym miejscu chciałbym przytoczyć pewne przepisy, które represjonują kierujących hulajnogami elektrycznymi w zakresie celowego doprowadzenia pojazdu mechanicznego do utraty styczności z nawierzchnią przez jedno koło. Grzywna wynosi minimum 1500 zł, a w przypadku spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa grzywna ta wynosi minimum 2500 zł. W przypadku stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest to grzywna nie mniej niż 1000 zł, a w przypadku, gdy w zdarzeniu tym dozna obrażeń ciała naruszających czynności narządów ciała na okres poniżej dni 7, uczestnik dozna tych obrażeń, grzywna wynosi nie mniej niż 1500 zł. W przypadku ustalenia, że którykolwiek z kierujących pojazdem mechanicznym nie posiada wymaganych uprawnień albo pojazd nie był dopuszczony do ruchu, w tym przypadku grzywna jest nie niższa niż 1500 zł. jeśli chodzi o jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy, grzywna może wynieść do 3000 zł. No, także rodzice powinni zwracać uwagę, że w przypadku niekorzystania przez ich pociechy z kasku, co jest obowiązkowe do 16 roku życia, na rodziców może być nałożona grzywna w wysokości 100 zł. Oczywiście wspomnieć należy również, że zabronione jest przewożenie pasażera na hulajnodze czy też zwierzęcia i zagrożone jest to grzywną do 3000 zł.
20: Dzień dobry Państwu, mój nazwisko Wojciech Tyrkiel, komendant Straży Miejskiej w Nowym Sączu. Szanowni Państwo, jak już wspominał tutaj radny Maciej Rogusz, prowadzimy akcję tutaj wspólnie zarówno z policją, czyli z Wydziałem Ruchu Drogowego, jak i z Wydziałem Prewencji na ścieżkach rowerowych, w ciągach pieszych. Tych interwencji w bieżącym roku mieliśmy już ponad 200. Tutaj również wyciągnęliśmy 30 konsekwencji przewidziane prawem, zarówno pouczeń, jak i mandatów. Jest to duży problem. Każdy zauważa z naszych służb, że jest nasilenie tutaj tych osób jeżdżących na hulajnogach lub na tych tutaj pojazdach przypominających hulajnogę albo przypominających motorowery. Przede wszystkim chciałbym zaapelować do rodziców i opiekunów tutaj, że niestety biorą odpowiedzialność, dając tym osobom nieletnim, czyli tutaj mówimy do 13 roku życia, udostępniając ten sprzęt, zakupując go i puszczając te osoby na ścieżki rowerowe, chodniki, tam gdzie nie mogą jeździć, niestety też pośrednio biorą odpowiedzialność za te osoby. Również w bieżącym roku prowadzimy prelekcje w szkołach w klasach 1-6 i tutaj dołożyliśmy również tą problematykę hulajnóg, bo myślę, że tutaj oddziaływanie na te osoby najmłodsze przynosi duży skutek i efekt. Oczywiście to tutaj wspomniał również pan radny odnośnie identyfikacji tych pojazdów. Dobrym rozwiązaniem tutaj było, żeby ustawodawca pochylił się nad tym problemem i dołożyć rejestrację do tych pojazdów, zarówno hulajnóg, jak i tych motorowerów czy motorów elektrycznych i żeby i tutaj oczywiście ubezpieczenie obowiązkowe OC.
18: Mamy do czynienia z dużą ilością zdarzeń drogowych. Ilość zdarzeń jest na podobnym poziomie. Musimy mieć zawsze na uwadze, że też wszystko zależy od pogody, która panuje w danym roku, ponieważ jakby niesprzyjające warunki atmosferyczne no nie pozwalają tym uczestnikom ruchu na poruszanie się po drogach. Generalnie jeśli chodzi o przyczyny zdarzeń drogowych, no jest to niedostosowanie prędkości do warunków drogowych. No hulajnogi są to takie specyficzne urządzenia, które są wyposażone w kółka o wielkości, no przepraszam za porównanie, pokrywki do małego garczka i no, najechanie na krawężnik, najechanie na jakikolwiek kamień, najechanie na żwir, na nieczystość na jezdni może powodować przewrócenie się kierującego takim pojazdem. No, przyczynami zdarzeń drogowych są również nieprawidłowe manewry, czy też nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. No, brakuje wśród młodych ludzi przede wszystkim, no nie tylko młodych ludzi, doświadczenia w zakresie poruszania się tego typu pojazdami, przewidywania konsekwencji nieumiejętnej techniki jazdy.
4: Mówił naczelnik sądeckiej drogówki Bogusław Żytkowicz. W Nowym Sączu odbywa się ogólnopolski sejmik placówek wychowania pozaszkolnego. Bierze w nim udział 80 dyrektorów domów kultury i pałaców młodzieży z całej Polski. W tym roku gospodarzem sejmiku jest Nowosądecki Pałac Młodzieży, mówi dyrektor Milenia Małecka-Rogal.
21: 80 dyrektorów z całej Polski, placówek takich właśnie jak Pałac Młodzieży, domy kultury, placówki pozaszkolnego wychowania dla dzieci przyjechało dzisiaj do Nowego Sącza po to, żeby uczestniczyć w 32. sejmiku placówek wychowania pozaszkolnego, a jest to takie jak gdyby sympozjum troszkę naukowe, troszkę artystyczne, troszkę polegające na tym, że chcemy przedstawić piękno naszej okolicy, naszego miasta. Co roku sejmik odbywa się w innym mieście w Polsce. tym roku akurat Nowy Sącz gości tych dyrektorów i mam nadzieję, że ten pobyt czterodniowy, który tak jak już wspomniałam jest wypełniony i warsztatami artystycznymi i wycieczkami i odczytami, a zaczyna się to wszystko w pięknym nowosądeckim ratuszu, będzie okazją do tego, żeby pięknie zaprezentować nie tylko Pałac Młodzieży, ale całe miasto Nowy Sącz i jest nam po prostu bardzo miło, że w tak aktywny sposób pan prezydent też włączył się w organizację tej imprezy, która rzeczywiście jest wyjątkowa i myślę, że będzie okazją do wymiany takich wspólnych doświadczeń między ludźmi zajmującymi się dziećmi, młodzieżą w aspekcie artystycznym rzeczywiście z całej Polski. W tej chwili każdy sejmik ma jak gdyby swoją myśl przewodnią, swój charakter. Akurat my postawiliśmy na folklor i na edukację folklorystyczną, stąd też wycieczki i do miasteczka galicyjskiego, i do skansenu, i zwiedzanie miasta, i koncert zespołu Sądeczoki Biesiada w Karczmie, tutaj taka nasza sądecka. Natomiast oprócz tych tematów takich związanych z artyzmem, z tworzeniem, z edukacją artystyczną dla dzieci, poruszamy też w czasie tego sejmiku aspekty prawne. Jesteśmy taką mniejszością placówek, która w zasadzie troszeczkę jest między kulturą a oświatą. Niewiele mamy, że tak powiem, rozporządzeń bezpośrednio do nas skierowanych, stąd taka wymiana doświadczeń, jak spotykają się dyrektorzy z tych placówek z całej Polski, rozwiązania różnych samorządów właśnie związanych z tym, jak funkcjonujemy. To jest ten sejmik, który

0: 4 dni nie tylko wymienić się doświadczeniami, nie tylko wspólnie pochylić się nad pewnymi rozwiązaniami, ale także po prostu nawet omówić te kwestie prawne. Mamy oczywiście zawsze ze sobą i myślę, że też za moment parę słów do Państwa skieruje przewodnicząca tego sejmiku, która tutaj jest, że tak powiem, takim organizacją organizacyjnie najbardziej, że tak powiem, kompetentna, ale jednocześnie my też jesteśmy organizatorami, bo każde miasto jest jak gdyby, które gości dyrektorów jest współorganizatorem tej imprezy.
1: Anita Gelatowska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego z siedzibą w Krakowie. Spotykamy się po raz 32 na sejmiku, ponieważ jest to jedyny moment, w którym placówki wychowania pozaszkolnego mogą się spotkać, mogą wymienić się doświadczeniami, mogą spojrzeć na interpretację prawa, które często niestety o placówkach pozaszkolnych zapomina. Prawa, jak ono jest interpretowane w poszczególnych województwach, bo jednak jest to różnica. To nam daje bardzo duży ogląd na to, co się dzieje w kraju. W dodatku potrafimy czerpać z siebie nawzajem, bo wiadomo, placówki pozaszkolne to ludzie kreatywni, o wielkiej wyobraźni i wielkim sercu do pracy z dziećmi i młodzieżą. W związku z tym się też, tak mówiąc kolokwialnie, ładujemy baterie, patrząc na to, że inni też zmagają się z tymi samymi problemami, a jednocześnie potrafimy się inspirować. Tutaj liczymy bardzo na spotkanie z zespołem folklorystycznym, bo to jeden z najpiękniejszych folklorów, najpiękniejszej muzyki w kraju. W związku z tym ja jako pasjonat muzyki ludowej na to bardzo czekam, ale też znamy troszkę już dokonania Pałacu Młodzieży. Mamy nadzieję, że będziemy się inspirować. Ja powiem tylko, że byłam tutaj już w Nowym Sączu z dyrektorami placówek oświatowych miasta Rybnika i właśnie za sprawą tej wizyty wtedy postanowiłam z przyjaciół z całej Polski ściągnąć, żeby zobaczyli właśnie to miejsce i poznali tych ludzi. Oczywiście tak, od razu powiem, nie instruktorów, a nauczycieli, bo jesteśmy w systemie oświaty. Tak, oczywiście, że temu to służy, ponieważ w różnych miejscach spotykamy na przykład koła, tutaj pewno też takie, bo ja już to wiem, których nigdzie nie ma w innych miejscach w Polsce. Wtedy próbujemy się inspirować, próbujemy namawiać władze, żeby spróbować w tym kierunku się rozwijać. To są często jakieś inne sztuki plastyczne, są to często pomysły na takie koła kreatywne lub również naukowe, których nie wszędzie jeszcze w kraju się udało otworzyć. Ponieważ czasem władze mają, tak jak u nas w mieście, taki stosunek do placówek pozaszkolnych, że powinny zajmować się tylko i wyłącznie artystycznymi działaniami, niekoniecznie naukowymi. A jednak w różnych miejscach, w różnych pałacach, MDK-ach to się dzieje. Więc tak, rzeczywiście inspirujemy się i wdrażamy to potem w życie.
2: Iwona Szcześniak, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury z Białegostoku. Jest to cudowne spotkanie, zbieramy się co roku w różnych pięknych miejscach i staramy się wymieniać informacjami na temat naszej działalności. Ponieważ nasze placówki są rozrzucone, jak Państwo wiecie, po całej Polsce, staramy się wymieniać tym, co jest nowego w innych placówkach. A więc zawsze czerpiemy jakieś nowe doświadczenia, a przy tym poznajemy nowych, wspaniałych ludzi. Pokolenia się zmieniają, ponieważ dyrektorzy są również coraz młodsi, więc służymy, te starsze osoby służą młodszym poradą, ale także uczymy się też wspólnie. Uczymy się, dowiadujemy się o wzajemnych sposobach pracy w danych placówkach. Staramy się wymieniać informacje na temat nowych rozporządzeń, zarządzeń, nowych przepisów mówiących o oświacie, ponieważ te nasze placówki są wyjątkowe. Ponieważ my podlegamy Ministerstwu Edukacji, nie Kultury, więc jesteśmy jak gdyby wyróżnieni. To są tylko takie jedyne placówki w Polsce.
3: A jakie doświadczenia można zdobyć na takim sejmiku?
2: Wspaniałe. My po prostu, ponieważ każdy z nas ma inną działalność, różnimy się mocno pomiędzy sobą i tutaj ta wymiana doświadczeń jest najważniejsza. Bardzo wiele czerpiemy od siebie. Korzystamy później z wzajemnych pomysłów i wprowadzamy to w swoją działalność placówkową. A poza tym te spotkania dają nam niesamowicie dużo przyjemności, satysfakcji, dają nam taki mocny, no, brzydko mówiąc, kop do przodu, ażeby to wszystko cudnie się rozwijało.
4: Mówili dyrektorzy placówek, którzy biorą udział w sejmiku. Jabłkomat w Łącku cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Można wziąć z niego dowolną liczbę jabłek, a zapłacić za nie blikiem albo wrzucić gotówkę

0: do specjalnej skrzynki.
1: Fajne rozwiązanie moim zdaniem.
2: Jak się to Pani podoba w ogóle?
1: Mi się to bardzo podoba.
2: To ułatwia zakup?
1: Tak. Jeszcze tu widzę, że można popróbować jabłuszka.
2: Dobry pomysł na
1: bardzo,
2: promocję
1: mi się wydaje, że bardzo dobry pomysł.
2: Ale chyba trzeba być uczciwym, bo nie ma sprzedawcy, tak?
1: No, tak. Nieraz się zastanawiałam właśnie, czy nie zdarza się podkradanie tych jabłuszek, ale myślę, że chyba, nie wiem, chyba zasada zaufania. Bardzo dobre jabłuszka. Słodkie, soczyste, no z takich właśnie słonecznych miejsc. Ja się sugerowałam tym opisem, bo tak nie mam ulubionej jako taką pod tego odmiany. Ale z tego warto, tak. Ja lubię jabłuszka wieczorami sobie. Ale dla mnie to tak, nie widzę tu szampionów, ale ja lubię szampiony na przykład. Mi się wydaje, takie fajne są w smaku.
3: Ja myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. No widać, że nie ma nikogo tutaj z obsługi, no ale widzimy, że jest monitoring, więc no to jest trochę zaufanie w kierunku mieszkańców. No ale co mogę powiedzieć? Jak jabłka są dobre, ludzie mają zaufanie też do sprzedawców, do lokalnych tutaj sadów i tak dalej, no to myślę, że nie ma się czego obawiać, że ktoś coś ukradnie.
2: Sama forma fajna, taka promocja, sprzedaż?
3: Oczywiście, jak najbardziej.
2: Ułatwia czy wygodniej, jak mam to czynić?
3: No zdecydowanie ułatwia. Widać, że nawet ruchu tutaj za bardzo nie ma, ale można podjechać w każdym momencie.
4: Dzień dobry, z tej strony Dawid Potoniec, witamy w Łącku. Pierwszy raz tutaj postawiliśmy skrzynię i sprzedawaliśmy jabłka rok temu, w zeszłym sezonie, co odebrało się właśnie z bardzo dużym zainteresowaniem. Pomysł powstał tak, że byliśmy z żoną na wakacjach na Maderze i tam właśnie przy jednym z... przy drodze stał właśnie coś takie jak jabłko, ma tylko z bananami. Właśnie tam rosły bananowce i też była skrzyneczka, żeby zapłacić. I skorzystaliśmy wtedy i spadliśmy na pomysł, że czemu by nie otworzyć tego tutaj u nas.
2: Przypomnijmy, jak działa taki jabłko.
4: Jabłkomat działa tak, że podchodzimy, wybieramy sobie jedną z odmian. W tej chwili jest Rubin Gala i Graffetto. Bierzemy worek, płacimy albo blikiem, albo wrzucamy do skrzyneczki, która się znajduje tutaj na skrzyni. I jemy pyszne jabłka.
2: Duże zaufanie chyba do klientów, bo nie ma obsługi.
4: Tak. Tutaj nasz punkt działa na zaufaniu przede wszystkim. Wiadomo, że kradzieże czasami się zdarzają, ale jest to mały odsetek. Na szczęście bardzo dużo ludzi płaci i docenia to, że mogą zjeść tutaj świeże jabłka prosto z sadu.
2: To jest taka forma jakby promocji Państwa sadu, czy jakaś nowy kanał dystrybucji? Jak to odbieracie?
4: To jest kanał dystrybucji przede wszystkim, ponieważ no wiadomo, że przede wszystkim pośrednik zarabia na pieniądze, na jabłkach, na owocach w sklepach. Wiadomo, że te ceny są bardzo wysokie, teraz szczególnie. A my tutaj dostarczamy świeże jabłko prosto z sadu, więc to dla nas też jest korzyść taka, że nie musimy przechowywać i magazynować tego jabłka. Wiadomo, że część też odkładamy, ale tutaj ludzie mogą zjeść po prostu, praktycznie prosto z drzewa jabłka, bardzo świeże.
5: Nie tylko lokalni, mamy gości z dalsza, Podhale nas ostatnio odwiedziło, mamy też gości z większych miast, z Warszawy, z Krakowa, nawet z Gdańska.
2: Czy Państwa zaskoczyło takie zainteresowanie jabłkomatem, czy byliście na to przygotowani, bo ten mąż mówił, że popatrzyliście to za granicą trochę?
5: Trochę tak, pomysł zrodził się na Maderze i tam był bananomat. I co? Nie spodziewaliśmy się takiego zainteresowania, szczerze mówiąc. Rok temu ta fala zainteresowania nas zalała, ale chyba jest się z czego cieszyć i w tym roku liczymy, że też będziemy mogli cieszyć jak największą liczbę osób naszymi jabłkami.
2: Tutaj można przyjść i też spróbować tego, co widzę, to jest też małe jabłko, tak?
5: Tak, tutaj wychodzimy naprzeciw nowoczesnemu klientowi. Wiemy, że ludzie nie chcą kupować kotów w workach, więc... Zapraszamy, spróbujcie jakie dobre i myślę, że nie będzie zbyt wiele tutaj wątpliwości.
2: Ale jabłka w workach kupują z tego, co widzimy.
5: Kupują, ale też próbują, bo może nie mogą się doczekać. Przede wszystkim z łąckich sadów, to jest z naszego sadu. Tak jest, zbierane rękami mojego męża, moimi, naszej rodziny, bo to jest taki projekt rodzinny, bym powiedziała, ten jabłkomat.
0: Jabłkomat znajdziemy w Łącku w powiecie nowosądeckim przy trasie wojewódzkiej w pobliżu rynku. to ogromny rekord. Ponad 2,5 miliarda złotych podatnicy przekazali organizacjom pożytku publicznego z tytułu 1,5% podatku za ubiegły rok. Swoje wsparcie przekazało ponad 17 milionów osób. W Nowym Sączu najwięcej pieniędzy dostanie Stowarzyszenie Sursum Corda. Ponad 3 miliony złotych.
6: Tak, 1,5% to jest źródło finansowania naszych działań bardzo istotne. Szczególnie cieszy ten przychód naszych podopiecznych, bo poprzednie lata pokazują, że zdecydowana większość tej kwoty to są przekazy celowe na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji naszych podopiecznych. Dostaliśmy 2 dni temu dopiero maila z Urzędu Skarbowego z rozpisem celów szczegółowych. Trwa księgowanie w tej chwili na subkonta podopiecznych, więc nie potrafię dzisiaj jeszcze powiedzieć, jak ten tort finansowy zostanie pokrojony, no bo bierzemy pod uwagę dedykacje, które w deklaracjach PIT osoby przekazujące 1,5% dla Stowarzyszenia Sursum Corda wpisują. Podopiecznych w programie Na Ratunek mamy blisko 200 osób. Wydatki miesięczne średnio to jest 100-150 tysięcy miesięcznie, więc lwia część tych środków zostaje zamieniona na właśnie leczenie, rehabilitację, pokrycie kosztów dojazdów, czy zakup specjalistycznego sprzętu dla naszych podopiecznych, ale część, która nie ma konkretnego celu albo jest związana z programem, z programami wolontariackimi, to również kwota, która pozwoliła nam po pierwsze wyremontować powierzchnię i poszerzyć warunki lokalowe, tak żeby w godnych warunkach, okolicznościach przyjmować osoby, które przychodzą po pomoc, stworzyć naszym pracownikom trochę lepsze warunki do pracy, no i finansować te programy, które na stałe codziennie przez 365 dni w roku się realizują. To jest ponad 800 seniorów, którzy są pod naszą opieką. To jest blisko 100 powiatów, które obsługujemy w ramach prowadzonych punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. To jest Centrum Sądeckie, Centrum Wolontariatu, jak i bycie małopolskim operatorem programu Korpus Solidarności, jeśli chodzi o rozwój wolontariatu długoterminowego i cała masa działań pośrednich, różnych pomocowych, które się u nas odbywają. Natomiast myślę, że do takiej szczegółowej rozmowy, jak i na co te pieniądze będą zagospodarowane, będę przygotowany, jak dostanę informację zwrotną od pani księgowej, jak te cele w tym roku zostały rozpisane.
7: Okay, a to jest podobna kwota do tej, która była w poprzednim roku, czy wyższa?
6: Kwota wzrosła, no ale to wynika z kilku czynników. Po pierwsze z tego, że rośnie proporcjonalnie kwota wynagrodzeń, więc jeżeli popatrzymy na wskaźniki ogólnopolskie, to przychód każdego Polaka rośnie. Nie było waloryzacji też kwoty wolnej od podatku, co powoduje, że wyższy przychód generuje większy podatek. To wszyscy czujemy w kieszeni, ale to ma przełożenie bezpośrednie na wartość 1,5%. No ale to też efekt działań naszych promocyjnych, które podejmujemy w różnych kierunkach. Współpraca też z biurami rachunkowymi, które zachęcamy do tego, aby przy wypełnianiu deklaracji PIT można było przekazać nam 1,5% podatku. No ale tak myślę, że to też w pewnym sensie papierek lakmusowy takiego zaufania społecznego dla organizacji. Staramy się działać transparentnie. Wszystkie nasze sprawozdania i merytoryczne i finansowe można znaleźć na naszej stronie internetowej. Każda złotówka, którą wydajemy, ma pokrycie w fakturach, dokumentach. Więc dla nas każdy grosz, każda złotówka, każdy 1000 złotych, który trafia na konto z tytułu 1,5%, to jest szansa do tego, żeby więcej, szerzej działać. Ten rok 25 był rekordowy, nie tylko dlatego, że to był jubileusz 25-lecia organizacji, ale to był rekordowy rok też, jeśli chodzi o skalę programów. Natomiast wszystko wskazuje na to, że 26 rok będzie jeszcze lepszy i cieszymy się, że są zasoby do tego, żeby skutecznie, efektywnie działać pomocowo.
0: Mówił Marcin Kałużny, prezes Sursum Corda. teraz zaglądamy do jednej z najstarszych szkół w Nowym Sączu. Założył ją w latach 20. ubiegłego wieku Bolesław Barbacki. Do tej pory w budynku przy ulicy Morawskiego mieści się szkoła, w której działają klasy o różnym profilu. W tym roku świętuje ona swoje stulecie. O historii tej szkoły opowiedział nam jej dyrektor Czesław Sarota.
8: No można tak powiedzieć, zbliżamy się powoli, małymi kroczkami do stulecia istnienia szkoły Bolesława Barbackiego, założonej w 1926 roku. Rozpoczniemy jubileusz stulecia centralne. Główne uroczystości rozpoczną się jesienią. W tradycji naszej szkoły jest, że zazwyczaj jubileusze odbywają się w październiku, miesiącu poświęconym też m.in. edukacji narodowej, nauczycielom. A musimy pamiętać, że nasz patron Bolesław Barbacki to oprócz tego, że wspaniały, niezwykły artysta, malarz, to też i założyciel naszej szkoły, dyrektor i wspaniały nauczyciel troszczący się wówczas na te czasy, trudne czasy, kiedy Polska była w trudnym okresie, dbał o tą edukację tych najuboższych, z najuboższych rodzin dziewcząt, aby mogły mieć start później w dorosłe życie piękne. Więc jak widzimy, jest to szkoła już z pewnymi tradycjami, z pewnym dorobkiem, co nie znaczy, że ten dorobek już jest zamknięty, bo cały czas on jest kontynuowany w sztafecie pokoleń pozostałych dyrektorów po Bolesławie Barbackim.
9: Mimo to, że Barbacki był artystą, malarzem, to nie założył szkoły malarskiej, tylko szkołę odzieżową. I tutaj dziewczęta z Nowego Sącza i okolicy mogły się kształcić właśnie w tym kierunku. Tutaj też, z tego co wiem, obok szkoły powstały warsztaty, w których po szkole te panie znajdowały zatrudnienie.
8: Dokładnie. No, w ogóle sięgając w historię, w 1891 roku na świat przychodzi Bolesław Barbacki. Wówczas jeszcze nikt nie przypuszczał, że w ciągu kilkunastu lat stanie się wybitnym malarzem przede wszystkim, nauczycielem i działaczem społecznym. Reprezentowana przez niego postawa patriotyczna, bo musimy też o tym pamiętać, miłość do małej ojczyzny, do Sądecczyzny oraz talent w wielu dziedzinach artystycznych zapewnił mu tytuł wybrańca wielu mus wśród współczesnych Sądeczan. Od jego śmierci mija już właśnie w miesiącu sierpniu 84 lata. Będziemy obchodzić w miesiącu sierpniu, 21 sierpnia dokładnie, kiedy to został stracony przez okupanta w Biegonicach wraz z pozostałymi Sądeczanami. W związku z tym tutaj o tym musimy pamiętać. I Bolesław Barbacki, tak jak już pan redaktor powiedział, dbał o tą młodzież i założył m.in. warsztaty przy naszej szkole dla dziewcząt, gdzie zdobywały fach krawiecki, a później szukał im pracy, czy to dawał tą pracę w swojej szkole, którą prowadził, jak również w sądeckich różnych zakładach krawieckich. On dbał o te dziewczyny, mimo to, że już były absolwentkami jego szkoły.
9: Szkoła działa cały czas. Powiedzieliśmy trochę o historii, ale powiedzmy o współczesności. Jak działa, w jakich klasach, w ilu klasach uczą się tutaj uczniowie?
8: Mamy ponad 600 uczniów w Technikum Przemysłu Mody i w 6. Liceum Ogólnokształcącym. Technikum Przemysłu Mody rozwija młodzież uzdolnioną artystycznie, właśnie pod kątem też naszego patrona i założyciela. Tutaj wykazuje się młodzież swoją kreatywnością, pomysłem, bo tutaj oprócz zmysłu artystycznego też i troszkę zmysłu manualnego potrzeba, żeby usiąść przy maszynie i naprawdę różne cuda stworzyć, które wcześniej są zaprojektowane. Natomiast w 6. Liceum Ogólnokształcącym kształcimy w klasach dziennikarskich, gdzie mamy rozszerzony język polski, język angielski, historię i dziennikarstwo, i zresztą ta młodzież jest znana zarówno naszym sądeckim dziennikarzom, bo uczestniczą w różnego rodzaju warsztatach, jak również i poza Nowym Sączem też uczestniczą w warsztatach w Krakowie, w różnych rozgłośniach dziennikarskich. W związku z tym tutaj pięknie się te klasy dziennikarskie nam rekrutują i rozwijają. Oprócz klas dziennikarskich mamy klasy psychologiczne. Wracamy do klas prawniczych, zresztą zarówno klasy dziennikarskie, klasy plastyczne, klasy psychologiczne, czy też prawnicze, to właśnie można powiedzieć, są to klasy, które zostały na terenie Nowego Sącza w naszej szkole stworzone. Autorem i pomysłodawcą tych klas byłem ja osobiście i ja próbowałem stworzyć coś nowego dla polskiej i sądeckiej oświaty i faktycznie one się pięknie przyjęły. No, oczywiście są też te klasy w innych placówkach oświatowych sądeckich, natomiast kolebka tych klas to jest nasza szkoła. Teraz mamy starsze roczniki, są klasy plastyczne, natomiast w tym roku po targach szkół nie zauważyliśmy dużego zainteresowania, w związku z tym odpuściliśmy sobie tą klasę plastyczną w tym roku. Więcej osób pytało właśnie o klasy prawnicze i psychologiczne, w związku z tym poszliśmy w tym kierunku, żeby stworzyć te klasy dla absolwentów szkół podstawowych, natomiast myślę, że w przyszłym roku, już w roku jubileuszowym, znowu uruchomimy klasy plastyczne w naszej szkole.
9: Ale szkoła to nie tylko nauka, nie tylko codzienne przebywanie tutaj, ale również rozrywka, bo wiem, że wasza szkoła ma taki festiwal, który ma dość długą historię, nazywa się Guzik z pętelką i znowu nawiązanie pewnie do klas o profilu krawieckim. Powiedzmy parę słów o tym, co to za impreza, bo na niej uczniowie mogą zaprezentować swoje talenty.
8: Tak, festiwal Guzik z pętelką już wpisał się w historię naszej szkoły od wielu, wielu lat i w dalszym ciągu ten, że tak powiem, duch Barbackiego w tym festiwalu jest i jest rozwijana zdolność i pomysłowość młodego człowieka i jego uzdolnienia i jego kreatywność. I oprócz klasy technikum, gdzie są przepiękne pokazy mody podczas tego festiwalu, to też rozwijamy różnego rodzaju talenty związane z tańcem, z muzyką, z śpiewem, z malarstwem. I tutaj ta kreatywność tych młodych ludzi jest tak ogromna i tak zaskakująca, że w każdym roku coś nowego nas zaskakuje i jeżeli całą komisję, która ocenia poszczególne występy i kategorie, że w każdym roku mamy coś wspaniałego, coś nowego i coś pięknego. I ten festiwal daje młodym ludziom pokazać się z tej innej strony. Nie ze strony ich wiedzy stricte teoretycznej, której uczą się w naszej szkole, czy to w technikum, czy w liceum, ale też od strony tej właśnie manualnej, od strony wyobraźni, kreatywności i swoich uzdolnień, swoich pasji, i swoich upodobań, zamiłowań do różnych dziedzin.
9: Skąd pan przyszłość widzi dla szkoły?
8: Myślę, że ta szkoła w dalszym ciągu będzie kształcić młodzież, różną młodzież, bo my mamy naprawdę w naszym zespole różną młodzież, przychodzącą z różnymi uzdolnieniami, z różnorodnością wiedzy, którą rozwijamy. Dajemy tą możliwość tym młodym ludziom, ale też i z różnymi obciążeniami, które próbujemy też rozwiązać, bo też mamy i młodych ludzi, autystyków z Aspergerem, którzy fantastycznie się w naszej szkole odnajdują i jest to wielka praca moich nauczycieli, bo żeby pracować z młodym człowiekiem, z potrzebami, które przed takim nauczycielem stają, więc to jest wielkie wyzwanie dla każdego pedagoga, a później jest wielka radość, kiedy taki uczeń kończy szkołę naszą, czy to w technikum, czy w liceum i zdaje maturę i idzie w dorosłość. I to jest sukces naszej szkoły, że tak. powiem.
0: Mówił Czesław Sarota, dyrektor zespołu szkół imienia Bolesława Barbackiego. A na koniec tego magazynu jeszcze zaglądamy do galerii BWA Sokół w Nowym Sączu, bo tutaj odbywają się nowe warsztaty artystyczne dla małych i dla dużych. Zajęcia już się rozpoczęły, mówi Sylwia Kielusiak z galerii.
10: Dla dzieciaków regularne, cykliczne zajęcia cotygodniowe kreatywnej pracowni sztuki, kreatywnych konstrukcji z klocków oraz dla tych trochę starszych rysunek architektoniczny. Natomiast z oferty dla dorosłych zapraszamy przede wszystkim na malarstwo, na warsztaty z rękodzieła artystycznego, warsztaty art cafe, no i oczywiście warsztaty florystyczne, slow art, kwiaty w procesie.
0: To opowiedzmy o tych warsztatach.
10: Pierwszą propozycją jest kreatywna pracownia sztuki, regularne zajęcia artystyczne dla dzieciaków w wieku od 8 do 12 lat. Spotykamy się w środę i w piątki od godziny 16 do 17. Podczas tych zajęć dzieciaki poznają bardzo różne techniki. Malarstwo, rysunek, rzeźbę, linoryt, papieroplastykę, projektowanie czy też techniki mieszane. Będą pracować z kolorem, formą i różnymi materiałami plastycznymi. Na warsztatach przede wszystkim nie będziemy uczyć kopiowania gotowych wzorów. Chcemy przede wszystkim rozwijać dziecięcą wyobraźnię i kreatywność oraz pokazywać, że w sztuce można szukać własnych rozwiązań, eksperymentować, tworzyć naprawdę coś po swojemu. Wszystkie materiały potrzebne podczas zajęć oczywiście zapewniamy na miejscu. Kolejną propozycją jest kreatywne konstrukcje z klocków i jest to nowość w naszej ofercie, ponieważ wakacje nasze turnusy z klockami Lego cieszyły się bardzo dużą popularnością, dlatego stwierdziliśmy, że może warto te warsztaty przedłużyć i odnowić w formie cotygodniowej. Będą to warsztaty dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat. Odbywać się będą w każdy poniedziałek w godzinach od 17 do 19. Dzieciaki przede wszystkim na warsztatach będą zamieniać się w małych projektantów, konstruktorów i wynalazców. W trakcie zajęć będą mogli budować miasta, mosty, pojazdy, budynki przyszłości i tak naprawdę jedynym ograniczeniem będzie tylko i wyłącznie ich wyobraźnia. Co jest bardzo ważne, na tych warsztatach najważniejszy będzie pomysł dzieciaków, eksperymentowane, planowanie, szukanie nowych rozwiązań, więc tutaj przede wszystkim zajęcia rozwijają wyobraźnię przestrzenną, logiczne myślenie, koncentrację, współpracę i kreatywność. Dla dzieci i młodzieży przygotowaliśmy również rysunek architektoniczny. Spotykać się będziemy w soboty w godzinach od 9 do 12. Jest to propozycja zarówno dla młodzieży, która po prostu lubi rysować, jak i dla osób myślących o architekturze, projektowaniu wnętrz, wzornictwie czy innych kierunkach artystycznych. Podczas zajęć będziemy poznawać perspektywę, proporcje, kompozycje, będziemy rysować bryłę, architekturę i tworzyć wybraną przestrzeń. Zajęcia mogą być również super początkiem dla przygotowywania się do studiów wymagających umiejętności rysunkowych. Jeżeli chodzi o poziom umiejętności osób, które przychodzą do nas na architekturę, ten stopień może być różny. To mogą być dzieci, które tak naprawdę myślą o architekturze i dopiero zaczynają swoją przygodę z rysowaniem, ale może być też to młodzież licealna, która już bardzo poważnie myśli i mocno przygotowuje się na rysunek. Warsztaty przeznaczone są dla osób w wieku od 13 lat, aż no, tak naprawdę górnej granicy nie mamy.
0: A macie coś dla dorosłych jeszcze? To jest też taka propozycja, która, o której tutaj już wspomnieliśmy. Co to takiego?
10: Tak, oczywiście galeria BWA Sokół to nie tylko edukacja dzieci i młodzieży, ale przede wszystkim też oferta dla dorosłych i seniorów. I w ramach tej oferty, jak co roku, zapraszamy na poniedziałkowe spotkania z malarstwem, które każdego tygodnia w poniedziałki będą odbywać się od godziny 10 do 13. Na te warsztaty nie trzeba posiadać wcześniejszego doświadczenia ani wykształcenia artystycznego. Można po prostu przyjść z dobrym humorem w trakcie zajęć. Można wypić smaczną kawę, zjeść ciastko i po prostu potworzyć coś swojego. Pracujemy z kolorami, światłem, kompozycją, malujemy martwe naturę, pejzaże, więc na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Kolejną propozycją dla dorosłych, którzy nie mają tak dużo czasu do południa, jest dokładnie taka sama formuła pod nazwą Art Cafe, czyli artystyczne spotkania przy kawie i pędzlach, ale w czwartki od godziny 16 do 18. więc tutaj rzeczywiście, jeżeli mamy dorosłych, którzy są zajęci do południa, zapraszamy w czwartki. Art Cafe przede wszystkim łączy praktyczne malowanie ze swobodnym kontaktem ze sztuką. Tworzymy również pracę, rozmawiamy o sztuce, oglądamy aktualne wystawy. Basia Piękość, osoba, która prowadzi te warsztaty, również jest aktywną malarką, więc tutaj to spotkanie ze sztuką jest bardzo bliskie. W naszej ofercie pozostaje również rynkodzieło dla dorosłych i seniorów. I są to warsztaty, które odbywać się będą też cyklicznie w poniedziałki od godziny 12:15. I tutaj tak naprawdę zamiast pędzli bierzemy w dłonie igły, szydełka bądź tkaninę i tam w zależności od tego, kto co lubi i co chciałby stworzyć z zakresu rękodzieła, nasza instruktorka, która prowadzi warsztaty, będzie dostosowywać program właśnie do uczestników. No i oczywiście najważniejsza rzecz, slow art, kwiaty w procesie, czyli cykl warsztatów florystycznych dla dorosłych i seniorów. Jest to kontynuacja, bo tak naprawdę te warsztaty odbywają się już drugi rok. Są to warsztaty, które odbywać się będą w sobotę od godziny 14 do godziny 16. W trakcie warsztatów będziemy wykonywać dekoracyjne wianki na drzwi, które będą odgrywać taką główną rolę przywitania jesieni, bo jak i jesień, to wiadomo, że wrzosy, a te wrzosy u nas będą całkowicie dostępne.
0: Mówiła Sylwia Kielusiak z Galerii PWA.
11: SK2.

0: Jest 9:00, Paulina Horbatowska, to są News Eski 2. Skontrolowano blisko 35 tysięcy placówek i zatrzymano 59 osób. Rząd i służby podsumowują działania po atakach w szkołach na Mazowszu. W związku z tym wdrożono specjalne procedury bezpieczeństwa. Więcej o tym Michał Skolimowski.
1: W akcję zaangażowano 24 tysiące policjantów. Patrole pojawiły się przed szkołami i w szkołach w całym kraju. Wśród zatrzymanych są m.in. osoby, które miały przy sobie lub chciały wnieść na lekcję nóż.
0: A kontrole będą kontynuowane do czasu wyjaśnienia incydentów z ostatnich dni. Trwają już także prace nad zmianą przepisów, które mają zwiększyć bezpieczeństwo w szkołach. Silne trzęsienie ziemi w Panamie. Wstrząsy miały magnitudę 7,7. Kilkanaście osób zostało lekko rannych. Uszkodzone są domy, kościoły, urzędy i szpitale. Na razie nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych. Polska w światowej czołówce eksporterów jaj. Nasz kraj zajmuje trzecie miejsce na świecie za Stanami Zjednoczonymi i Holandią. W ubiegłym roku ich produkcja w Polsce osiągnęła rekordowe prawie 14,5 miliarda.
2: Kilka chwil po 9:00 to oznacza, że można zaczynać Radio Śniadaniowe, czyli nasze cosobotnie spotkanie na antenie Radia SK2. Oczywiście będę grał 100% polskich hitów, ale nie zabraknie też różnych weekendowych, lekkich tematów. Zapraszam, Michał Hanczak z tej strony. A że to Radio Śniadaniowe, to najpierw kawka. Może być na wynos i może być cappuccino niesłodzone. Sara Kibito Bambino.
3: Najlepsze.

0: Do sobotniej kawy albo jajecznicy, albo do tego, co akurat teraz robicie, ode mnie cztery pory roku, czyli hit Wiktora Waligury, zapowiadający jego drugi album, który też już się ukazał. Można posłuchać się całej płyty Krótkiej historii o miłości. No i faktycznie ten hit dał Wiktorowi sporą popularność, bo towarzyszył nam i wiosną, i latem, no i teraz jesienią, i pewnie tak będzie przez cztery pory roku. Sam Wiktor zaskoczony.
1: No faktycznie jest to pierwszy raz, kiedy coś napisałem i zaśpiewałem gdzieś poszło na tak dużą skalę. Jest to zawsze dziwne uczucie, gdy wsiadasz do samochodu, do taksówki czy do autobusu i słyszysz swoją piosenkę. Natomiast no jest to bardzo się cieszę, że ta piosenka tak bardzo zarezonowała z ludźmi. Ja ją bardzo lubię prywatnie, lubię grać na koncertach, fajnie pracowało się przy niej w studiu, więc cieszę się, że ona aż tak się poniosła, ale faktycznie zdecydowanie nie spodziewałem się aż tak dużego zasięgu, jaki uda się nią osiągnąć.
0: Wiktor wspomniał o koncertach, no i rzeczywiście zaraz po premierze drugiego albumu ruszył w trasę. Każdy październikowy weekend spędza na koncertach. To znaczy on gra, a wy przychodzicie. No mam nadzieję, że przyjdziecie na któryś z jego koncertów, zanim wczoraj występ w Gdańsku, a dziś Szczecin, potem jeszcze Katowice, Wrocław, Zielona Góra i Kraków. W tych miastach Wiktora Waligurę będzie można jeszcze usłyszeć i zobaczyć na żywo. A w Radiu SK2 radio śniadaniowe rozpoczęte na dobre. Być może ktoś dziś od samego rana szykuje się na jakiś ślub albo wesele, no więc idealnie w ramach rozgrzewki teraz Ania Wyszkoni, czy ten pan i pani. SK2.

0: bez końca. Kto z was obiecał sobie, że dzisiaj bez końca będzie leżał w łóżku? Jeżeli możecie sobie na to pozwolić, to zazdroszczę. No i w sumie bardzo dobrze, idźcie w to, a w sumie to nigdzie nie idźcie, tylko leżcie, odpoczywajcie, należy wam się. Oskar Sims już za nami w Radiu SK2, a za chwilę jeden z wielkich hitów Maryli Rodowicz, choć akurat nie na tej artystce wyjątkowo się skupię, będę mówił o Agnieszce Osieckiej. Gdyby żyła, to wczoraj skończyłaby 90 lat. To znakomita tekściarka, bez której polska kultura byłaby dużo uboższa. Przez swoje życie napisała ponad 2000 tekstów piosenek, ale też innych form literackich. No ale rzeczywiście w Radiu SK2, gdzie gramy 100% polskich hitów, skupmy się na muzyce i na piosenkach, które dla nas zostawiła. Napisała je dla wielu artystów, ale była taką naczelną tekściarką Maryli Rodowicz. No i oczywiście jeden z najbardziej kultowych i rozpoznawalnych polskich hitów napisała właśnie Agnieszka Osiecka. Myślę tu oczywiście o Małgosce.
1: SK.

0: Zespół Wilki przypomniał nam brzmienie początku lat 90. Heli Lama Sabachthani na antenie Radia SK2. Dziś w kalendarzu oczywiście sobota, ale 10 dzień października to także bardzo śniadaniowe święto, a skoro to radio śniadaniowe, to o tym powiem. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Owsianki. Może to jest jakaś inspiracja na wasze śniadanie, chociaż wiem, że wiele osób tej owsianki nie znosi. Jednak jak się doda różne fajne dodatki, to rzeczywiście owsianka może smakować wybornie. Owsianka to jednak temat typowo śniadaniowy, z obiadem się nie kojarzy, a my w Radiu SK2 ostatnio wybieramy najlepszy polski obiad. Zarówno zupę, jak i drugie danie. Ten plebiscyt trwa na naszej antenie i na sk2.pl czekamy na wasze głosy. Głosujcie, bo to może być przepustka na PGE Narodowy 7 listopada. Zaprosimy do Warszawy wybranych słuchaczy, którzy będą mogli wziąć udział w uczcie, podczas której będziemy serwować wygrane dania. W dodatku jeszcze zafundujemy wam nocleg, damy trochę kasy na tak zwane własne wydatki, a na miejscu na PGE Narodowym spotkacie się z ekipą Radia SK2, a także z Darią Ładochą, która jest twarzą tej całej akcji, tego całego plebiscytu. Też się zresztą na ten narodowy wybieram. Nieważne, co wybierzecie, zjem wszystko. SK2.pl, tam głosujemy, a w Radiu SK2 po krótkiej przerwie młode pokolenie artystek, czyli Sarah James i Roxy Węgiel, ale będzie też królowa Beata Kozidrak.
1: SK2. Reklama.
2: Tato, co znaczy negocjować?
3: Szukać porozumienia.
2: To ja negocjuję? Jeszcze jeden rozdział.
4: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym real time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
7: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
8: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
7: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czyta lektor AI.
11: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
12: Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. Weź udział w naszej urodzinie.

0: To nowość od Roxy na antenie Radia SK2. Jesień trwa i nie ma co z tym dyskutować. No ta złota polska jesień ostatnio naprawdę bardzo nas rozpieszczała, ale w ten weekend już trochę chłodniej i też więcej chmur i deszczu w wielu częściach naszego kraju. Ale jeżeli komuś zrobiło się zimno, a jeszcze u was nie grzeją, to ja mam dla was takie zdanie, które zawsze podnosi wszystkim temperaturę. A konkretnie to zdanie ma nasza słuchaczka Magda.
1: Zdanie, po którym robi się gorąco? Tylko się nie denerwuj.
0: A nie mówiłem? Od razu człowiekowi robi się gorąco. Za chwilę 10, za chwilę newsy, a potem jeszcze trochę o jesieni.
2: SK2. Autopromocja. Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
3: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
2: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neuroatypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neuroatypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
1: Polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 12,90.

0: To będzie ostatnia reklama.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
3: Michał Rejduch, witajcie. Plakaty Tomasza Boheńskiego można oglądać w Małej Galerii w Nowym Sączu. To z okazji małego festiwalu form artystycznych, który trwa w mieście.
4: To jest znany plakacista polski, który pochodzi z Nowego Sącza, jest projektantem graficznym, od lat jest związany z prasą.
3: Mówiła Joanna Iwańska, dyrektor Małej Galerii. Festiwal potrwa do końca listopada. Dziś wieczorem w Chełmcu koło Nowego Sącza przy Astrocentrum wystąpi Czesław Mozil. Koncert odbędzie się w ramach trwającego tu festiwalu Eta per se. Start o 19.
5: Jest 10. Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Michał Kołodziejczak zawieszony w klubie Koalicji Obywatelskiej ze skutkiem natychmiastowym. To reakcja na materiał kanału Zero, w którym kobiety zarzucają byłemu wiceministrowi rolnictwa m.in. przemoc i nakłanianie do zażywania narkotyków. Więcej o tym Michał Skolimowski.
6: Władze klubu oczekują weryfikacji medialnych doniesień przez właściwe służby i najpewniej od tego uzależniają swoje kolejne decyzje. W materiale kanału Zero były współpracownicy oskarżają Michała Kołodziejczaka o przemocowe i agresywne zachowania oraz jedna z kobiet o nakłanianie do zażywania substancji, którą przedstawiał jako kokainę.
5: Sam polityk w rozmowie z kanałem Zero zaprzeczył wszystkim zarzutom, nazywając je pomówieniami. A teraz Małopolska. Mieszkańcy Świątnik Górnych otrzymali alerty RCB. To w związku z testem syren alarmowych. Ćwiczenia potrwają do południa. Iga Świątek wspiera zdrowie psychiczne młodych. W Piotrkowie Trybunalskim powstała poradnia dla dzieci i młodzieży, dofinansowana przez tenisistkę. Placówka czeka teraz na konkurs NFZ-u, by przyjąć pierwszych pacjentów.
7: Minuta po 10:00. Bardzo się cieszę, że wspólnie rozpoczynamy ten weekend. Michał Hanczak z tej strony i od razu życzę Wam, żeby w ten weekend przychodziły do Was tylko dobre wiadomości. A pamiętajcie, że wszystko się może zdarzyć. I o tej piosence, i o trasie z nią związanej będzie w tej godzinie. Najpierw jednak Wanda i Banda.

słuchacie Radia SK2. Tu gramy 100% polskich hitów, a ten, który przed chwilą, to Jeśli Tylko Chcesz. Za tym hitem między innymi stoi Jan Borysewicz, o którym powstał film. I ten film miał w tym tygodniu swoją premierę na jednej z platform streamingowych. Film nosi tytuł Mniej Obcy, no i pokazuje legendę rocka, w którą wcielił się młody aktor Mikołaj Bukrewicz. No być może obejrzenie tego filmu to jest jakiś pomysł na tę jesienną sobotę, jeżeli zamierzacie spędzić ją na chacie. Z tobą na chacie. Daria Zawiałow. Już teraz na antenie Radia SK2, a potem zespół Mafia z Andrzejem Piasecznym i bardzo jesienny hit Imię Deszczu. SK2.

0: Kasia Cerekwicka, jej największy hit Na kolana na antenie Radia SK2. Mam nadzieję, że nie musicie w tę sobotę na kolanach szorować podłogi, że możecie odpocząć po całym tygodniu i na przykład zaplanować sobie muzyczną jesień, bo rzeczywiście ruszyły różnego typu trasy koncertowe wielu polskich artystów. Te najnowsze piosenki można usłyszeć, ale też powspominać, i przy tej drugiej grupie koncertów teraz się na chwilę zatrzymam. Anita Lipnicka, pojutrze ta artystka rozpocznie jubileuszową trasę koncertową, dlatego że w październiku 96 roku, czyli dokładnie 30 lat temu, ukazał się jej solowy album Wszystko się może zdarzyć. Anita odeszła wtedy z zespołu Various Monks. Wielu pukało się w głowę i mówiło, co ona takiego najmądrzejszego zrobiła, przecież tak świetnie jej szło z tym zespołem, mieli hity, mieli wypełnione sale koncertowe, złote, platynowe płyty, a ona postawiła na siebie i nikt nie wróżył jej powodzenia. A ona wyjechała do Londynu, a potem wróciła do nas z płytą, która okazała się hitem. Zresztą to właśnie w Wielkiej Brytanii Anita na nowo uwierzyła w siebie.
1: To chyba właśnie wtedy, kiedy napisałam tę piosenkę, byłam w Londynie i pomyślałam, że skoro tam jestem i życie układa się tak pięknie, to na pewno wszystko jest możliwe, jeśli tylko tego pragniemy.
0: Przez ostatnie tygodnie Anita Lipnicka co czwartek publikowała na swoim Facebooku taką opowieść o tym, jak powstawały poszczególne piosenki z albumu Wszystko się może zdarzyć. Czyta się to naprawdę jak świetną książkę, więc zachęcam do tego, żeby nadrobić, jeżeli jeszcze nie czytaliście tych historii. A same koncerty startują w najbliższy poniedziałek. Lublin to jest pierwszy przystanek, potem Filharmonia Podkarpacka w Rzeszowie, a w kolejnych dniach i tygodniach jeszcze m.in. Łódź, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Poznań, Warszawa i wiele innych miast. Zaglądajcie do mediów społecznościowych Anity Lipnickiej, tam wszystkie szczegóły. A koncert jubileuszowy oczywiście nie obędzie się bez piosenek z tego oto albumu. Wszystko się może zdarzyć, ale będzie to wyjątkowa, jak zapowiada Anita, oprawa, zarówno jeśli chodzi o to, co zobaczymy, ale też to, co usłyszymy, bo ma być trio smyczkowe, sekcja dęta. Zresztą mały przedsmak można zobaczyć już w internecie, bo w tym tygodniu ukazała się specjalna jubileuszowa wersja piosenki Wszystko się może zdarzyć. Ja sięgam po album sprzed 30 lat i gram ten właśnie hit w Radiu SK2.

0: Jak Polska długa i szeroka, BRO zjechał ją całą, żeby nakręcić klip do tego właśnie kawałka, to Wychowany w Polsce w Radiu SK2. No i jak Polska długa i szeroka, no to jesień już zaczyna pokazywać to swoje chłodniejsze oblicze, chociaż jeszcze tej złotej polskiej jesieni trochę ma do nas wrócić. Na razie chłodniej niż w ostatnich dniach, w wielu miejscach też więcej chmur i deszczu, no i też niestety sezon przeziębieniowy się rozkręca. Dlatego nasz reporter Rafał Różycki zapytał na ulicach Bełchatowa, co robić, jak żyć, jak sobie poradzić z tym jesiennym problemem.
1: Co robić, żeby się nie rozchorować? Takie sprawdzone sposoby.
2: Miodek, cytrynka.
3: Wyrabiać swoją własną odporność.
2: Dużo witaminek, tak. W postaci owoców, warzyw.
4: Najlepiej zdrowo się odżywać i ciepło się ubierać.
5: Na cebulkę. Najlepiej na cebulkę. Warstwowo, tak.
6: Żeby nas nie przewiało, żeby nam nie było zimno.
0: Dbajcie o siebie, a ja do tego wszystkiego jeszcze dorzucę porcję hitamin, czyli hitów, które gramy na antenie Radia SK2. Za moment, co w sumie to brzmi jak nazwa jakiejś witaminy. B012. Bledka. Po krótkiej przerwie ze swoim hitem.
7: SK2. Autopromocja.
8: Pomidorowa czy żurek?
7: Rosół czy barszcz?
8: Chabowy czy mielony?
7: Pierogi albo bigos?
8: Które danie jest najsmaczniejsze?
9: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
10: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
8: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
11: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie 2. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
16: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour, zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
17: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
18: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
19: Przyłóż ucho, a usłyszysz szum lasu. Dotknij, a poczujesz miękkość tkanin wyrabianych w najlepszych angielskich i włoskich pracowniach. Spójrz, a zobaczysz doskonałość stworzoną rękami wybitnych rzemieślników. Meble z manufaktury mebli. Ręcznie wykonane, wyłącznie pod zamówienie. W oparciu o tradycyjne metody stolarskie i tapicerskie z wykorzystaniem doskonałych jakościowo materiałów. Manufaktura mebli. Nawojowa, Nowosądecka 27. Kupuj online na www.sklep.manufakturamebli.pl.
20: Mamo, ten bohater jest dziwny.
21: Nie lubisz go?
20: Lubię i to jest najdziwniejsze.
22: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie, codziennie.
23: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
24: To będzie ostatnia reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.

0: Może ten hit wcale nie opowiada o kulinariach, ale jednak pieprz i sól w kuchni obowiązkowe. I bardzo dobrze nas Kasia Kowalska wprowadza w to, co będzie działo się po godzinie 11 na naszej antenie, a mianowicie za chwilę stery przejmie Daria Ładocha, Ładocha na pożarcie. Znowu będzie o jakichś pysznościach opowiadać, no i też o naszym plebiscycie na najlepszy polski obiad. W tym tygodniu bardzo głośno było o pizzy Książula, no ale podejrzewam, że akurat nie o tym dzisiaj Daria będzie opowiadać. Zostańcie razem z Radiem SK2, życzę Wam smacznego, no i oczywiście udanego weekendu. Michał Hanczak, do usłyszenia.
1: SK2. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Kiedy wiesz za Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
9: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy, chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
11: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36 już od 34,99 za parę. Biedronka.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: I po reklamie.
17: Jest 11. Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Wypadek polskiego autokaru w Turcji. Dwie osoby zginęły, a 7 zostało rannych. Wśród ofiar nie ma Polaków. Do zdarzenia doszło w okolicy Izmiru. Według wstępnych ustaleń w autokar uderzył samochód osobowy. Polscy turyści są pod opieką biura podróży i w kontakcie z konsulem. Więcej patroli i zaostrzone procedury bezpieczeństwa w szkołach. To reakcja na ataki na Mazowszu. Sprawdziliśmy, jak nowe zasady wyglądają w praktyce w jednej ze szkół w Bełchatowie.
18: Z ulicy można co najwyżej przekroczyć
1: przekroczyć główne drzwi. Wchodzimy do holu. Kolejne drzwi blokują nam swobodny dostęp, ponieważ zamontowaliśmy blokadę dostępu elektronicznego.
18: Mówiła Arnata Szustakiewicz, dyrektor szkoły podstawowej nr 1. I jeszcze nietypowy pomysł w Łącku w powiecie nowosądeckim. Przy drodze wojewódzkiej nr 969 stanął jabłkomat. Pomysł zaczerpnięto z Madery, gdzie podobnie sprzedawane są banany.
19: Jabłkomat działa tak, że podchodzimy, wybieramy sobie jedną z odmian, płacimy albo blikiem, albo wrzucamy do skrzyneczki, która się znajduje tutaj.
18: Powiedział nam Dawid Potoniec, właściciel jabłkomatu, a mieszkańcom ten pomysł bardzo się spodobał.
20: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
21: Dzień dobry. Sobota, godzina 11. Bardzo miło mi was powitać w audycji Ładocha na pożarcie. No, nasza audycja dotyczy nie tylko jedzenia, ale też i ciekawostek, legend. W każdej legendzie ziarnko prawdy, ale też kulminacją naszej audycji 7 listopada jest fantastyczne wydarzenie, które odbędzie się na Stadionie Narodowym. A co wybieramy? Najbardziej polski obiad. SK2.pl. Można głosować na najbardziej polski obiad i wtedy wygrać zaproszenie na wspólne biesiadowanie na Stadionie Narodowym już 7 listopada. Bądźcie ze mną, a dzisiaj w roli głównej może jakiś rebus. Czerwony jak? I dokończcie sobie sami.
20: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Dokładnie.
1: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
2: Wracamy po przerwie muzycznej. Dzisiaj, jak już pewnie się domyśliliście, burak, czyli niepozorny bohater na polskim stole. Dlaczego wybrałam buraka? Po pierwsze, jeżeli mówimy o akcji na Stadionie Narodowym i tym, że wybieramy nasze ulubione polskie dania, to u mnie wśród zup numerem jeden jest barszcz. I jest bardzo ciężko go strącić z tego piedestału, ponieważ kocham buraki. No to taka prywata. Natomiast burak to jest takie warzywo, z którego można zrobić wszystko. Dosłownie. Można zrobić zupę. Można wycisnąć sok z buraka. Ewa Wachowicz powiedziała, że można brownie, wspaniałe ciasto upiec z buraka. Mamy kaszotto, mamy buraki pieczone, mamy gotowane. Burak w każdej postaci, a do tego jeszcze można zrobić bardzo dużo zup. Także z burakiem dzisiaj zostaniemy trochę na dłużej, a powiem wam jeszcze taką ciekawostkę, ponieważ ja uwielbiam historię, uwielbiam mitologię, więc dzisiaj trochę o tym będzie w naszej audycji. Natomiast Afrodyta, czyli bogini piękności, mówiła niegdyś, że swoją urodę właśnie zawdzięcza burakowi. A jak zapytacie na przykład przedszkolaka tak niepozornie, co robi burak w naszej diecie, to kiedyś jeden przedszkolak odpowiedział mi: produkuje krew. A dlaczego? No bo jest czerwony, bordowy, tak jak nasza krew. No, oczywiście mogą się oburzyć ci, którzy mają krew błękitną, ale to już całkiem inna historia. Zostańcie z nami, bo zaraz zrobię mały coming out.
1: Ładocha na pożarcie.
3: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Wracamy po przerwie, obiecałam coming out. Nie będę mówiła o swoich ani skłonnościach, ani upodobaniach. Będę mówiła o pewnych czynnościach, które dotychczas czyniłam do szuflady. Moi drodzy, piszę wiersze. Piszę wiersze, wierszyki dla dzieciaków, które mają określony przekaz. I pierwszym w życiu moim wierszem, który napisałam, to jest wiersz o buraku i dzisiaj wam go przeczytam. Pewnie znajdziecie tam całą moją motywację. Chcę, żeby dzieci uczyły się trudnych słów. Piszę te wiersze w imię zasady, że łatwiej poprzez zabawę, poprzez fajne rymowanki przekazać dzieciom pewne wartości, ale też wedle zasady, że nie każdy może z różnych powodów zwiedzać świat, ale też chodzi o to, że nie każdy może zwiedzać świat z różnych powodów, ale każdy może wiedzieć, co się na tym świecie dzieje. No i oczywiście mój obszar to kulinaria. Dobra, czytam. Koniec gadania. Teraz będzie więcej recytowania. Pozdrowienia od buraka. To jest tytuł. Pozdrowienia od buraka. Słuchajcie wszyscy, jaka draka, zgłoszono kucharce zaginięcie buraka. W kuchni nastało wielkie poruszenie, gdyż dnia poprzedniego rozpoczęto kiszenie. Burak w roli głównej miał się kwasić, a nie gubić, znikać czy grymasić. Rozpoczęto zatem poszukiwania bordowego i niesfornego drania. Najpierw zapytano obranego ziemniaka, czy czasem dzisiaj nie widział buraka. Odmówił jakiejkolwiek odpowiedzi, ale obiecał, że powie, gdy burak go odwiedzi. Udano się zatem do Włoszczyzny, czy czasem nie odrabia tam burak pańszczyzny. Wspólnie rzekli, że ta ucieczka to zmora i najlepiej będzie zapytać pora. Por, długi i cwany jak zawsze, powiedział tylko, że od wczoraj kaszle. Czosnek się wyrwał zaś do odpowiedzi, że cebula od wczoraj już na głos bredzi, że burak pojechał do Afryki, bo pomylił z Hiszpanią, a chciał poznać byki. Odwiedził też podobno Wenezuelę, a w Paryżu zaszczycił obecnością karuzelę. A tak na serio, burak, tylko patrzcie, jak chciał spróbować we Włoszech focaccie. Zjadł owoce morza i mule w Andaluzji, a podczas snorklingu w Egipcie doznał kontuzji. Pojechał kulawy sam do Japonii, spróbował sashimi, maków i wędzonych okoni. Na Kostaryce chciał kwaśnej lemoniady i słuchał, jak w Azji brzęczą cykady. Zjadł zupę pho, sałatkę z krabem, sajgonki, poszedł na jogę, medytację i gongi. W Hiszpanii smażył słodziutkie churros i zagryzł na ostro chrupiącą kurą. Kebab, kofta czy falafelek, wszystkiego próbował, niczym rasowy kundelek. Chciał poznać smaki całego świata, by po powrocie kiszonka była bogata. W doświadczenia, podróże i smaki, jak polska łąka w stokrotki i maki. Burak kulawy wrócił do kucharek, by do kiszenia udać się dalej. I w tych kiszonkach był cały świat, bo tak podróżniczy był z niego brat. Podzielił się wiedzą i doświadczeniem, zanim rozpoczął swoje kiszenie. I teraz dopiero podnosi odporność, gdy przez te chwile poczuł swą wolność. No i teraz wypada powiedzieć kurtyna, bo jestem czerwona jak burak. Ze wstydu, ale też z takiego mojego odważnego czynu heroicznego, że podzieliłam się moją poezją o buraku.
2: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
7: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
6: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: I po reklamie.

0: Radocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Moi drodzy, skoro już wiecie, że popełniam piśmienniczą zbrodnię w postaci różnej takiej poezji, bym powiedziała, ale to nie tylko poezja, to chodzi o to, żeby nauczyć dzieciaki trudnych słów, przekazać im fajną wiedzę, a burak jest świetny. A dlaczego? Bo można pobawić się trochę nim i językiem. Mamy na przykład hasło tani jak barszcz, czyli coś bardzo taniego, ponieważ buraki, jeżeli kupujecie je po prostu na kilogramy surowe, naprawdę są tanie, można z nich przygotować mnóstwo rzeczy, więc utkało się u nas takie powiedzonko, że jest łatwo dostępny, jest tani, więc jest tani jak barszcz, bo zupę barszcz z buraka oczywiście można przygotować. Mówi się też czerwony jak burak. Czyli ktoś zawstydzony, zdenerwowany, może trochę zły, zmęczony. Wtedy widać na całej twarzy, ja to może pokażę do kamery teraz, bo mamy też tutaj w radio kamery. Czyli czerwony jak burak, no trzeba lepiej uważać z taką osobą, może lepiej obejść go szczególnie w sobotę szerokim łukiem i lepiej iść na bazarek, kupić te buraki i zrobić coś dobrego. Ale mamy też pejoratywne znaczenie, ale burak. No słuchajcie, tak to bym nie chciała, żeby ktoś do mnie powiedział, no ale rzeczywiście lepiej powiedzieć ale burak, albo przeklnąć na przykład też tak kulinarnie, a niech to szczypior, niż używać słów, które oczywiście mamy w polskim słowniku, ale po co? Ja bardzo lubię buraka z uwagi na to, że można przygotować z niego różne zupy. Bo nie jest tylko jeden rodzaj barszczu, mamy kilka rodzajów barszczu, na przykład mamy barszcz czerwony, który przygotowuje się na święta. Tutaj taka ważna uwaga, jeżeli robicie barszcz na święta, jestem pewna, że robicie co roku, barszcz takiej wigilijny warto przygotować dwa dni wcześniej, bo on musi się przegryźć. I to też jest taka właściwość buraka, że jak robimy z niego dania, no to one smakują po prostu lepiej jak bigos na następny dzień. Mamy też barszcz zabielany. To moja babcia robiła taki barszcz, do którego dodawała bardzo dużo śmietany. Do tego było pire ziemniaczane. I pamiętam jako dziecko, że robiliśmy takie wysepki z tych ziemniaków i dookoła była fosa właśnie z tego barszczu. No i oczywiście największą frajdą była zabawa, żeby jednak zjadać te ziemniaki, ale żeby barszcz, czyli fosa, woda nie przeniknęło do twierdzy. To taka rzecz na przykład. Chłodnik. Lato. Któż z nas nie lubi chłodniku? Mamy chłodnik z ogórków, ale z buraków jest bardzo popularny. Jest to zupa, z której słyniemy wśród obcokrajowców, czyli jest bardzo wiele krajów, w których nie ma takiej zupy na zimno. No, u nas upały w tym roku szczególnie były dosyć wysokie, sięgały nawet do 40 stopni, dlatego taki chłodniczek. Poezja. I dochodzimy do mojej ukochanej zupy, czyli botwinki. Czyli młode buraczki, w których najbardziej liczy się łodyga i listki. I to właśnie one nadają bardzo dużo wartości takiej zupie i też oczywiście smak. Ale się rozmarzyłam o tej botwince, szczególnie, że już zaraz prawie południe, a mamy jesień. Czyli do botwinki muszę poczekać, no, ponad pół roku.
2: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Radocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Moi drodzy, już powoli 12. Radio SK2. Polskie dania, polskie składniki, polska muzyka. Wszystko jest fajne, bo jest polskie. Mam nadzieję, że jesteście z nami, bo jeszcze jedna godzina o zabarwieniu bordowym jak burak.
0: Radocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Cała Doha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Zapraszam ciebie na to spotkanie i wtedy wróć.

0: W Radiu SK2. Reklama.
1: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
2: Poznań, płatność zakończona.
3: Kraków, ruszamy dalej.
4: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
5: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36. Już od 34,99 za parę. Biedronka.
6: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 watów Parkside, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Da Grasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
12: By ktoś powiedział pyszne.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
15: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
16: Witajcie, Michał Rejduch. Zaglądamy do Chełmca koło Nowego Sącza. Tu dziś i jutro odbywa się festiwal astronomiczny. Są pokazy, prelekcje i spotkania, m.in. z Piotrem Koskiem.
17: Porozmawiamy, poodpowiadam na Wasze pytania, gdzie można porozmawiać na temat kosmosu, nowych technologii i generalnie tego wszystkiego, co właśnie w tych tematach najbardziej nas interesuje.
16: W planie jest też koncert Czesława Mozilla, to wieczorem. A od poniedziałku w Nowosądeckim Sokole będziecie mogli oglądać nową wystawę. Swoje prace pokażą tu dzieci i młodzież w spektrum autyzmu. Otwarcie o godzinie 17.
18: Jest południe. Paulina Chorwatowska, to są newsy SK2. 7 osób nie żyje, a 11 zostało rannych. To po ataku Rosji na Zaporoże. Zniszczony jest m.in. 5-piętrowy budynek. Trwa akcja ratunkowa. Pod gruzami wciąż mogą być ludzie. Rosjanie zaatakowali też zachodnią Ukrainę i w związku z tym mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali alerty RCB. A tymczasem Donald Trump dogadał się z Władimirem Putinem w sprawie rosyjskiego paliwa. Chodzi o import niemal 5000 ton oleju napędowego. Sankcje na rosyjskie paliwo mają być zawieszone do kwietnia przyszłego roku. Krytycy twierdzą, że decyzja może łamać amerykańskie prawo, bo przepisy pozwalają znieść zakaz importu rosyjskich paliw dopiero po zakończeniu wojny w Ukrainie. A na koniec afrykańska sawanna w łódzkim zoo. Widać już konstrukcję ponad 300-metrowej kładki. Na miejscu był nasz reporter Daniel Tekliński.
19: To będzie pierwsza taka ekspozycja w Polsce. Z nowej perspektywy będzie można oglądać m.in. żyrafy, dla których przewidziano niemal dwukrotnie większą przestrzeń.
18: A zwiedzający będą mogli oglądać zwierzęta z wysokości ponad 3 metrów.
7: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
0: Moi drodzy, już po 12:00 chciałoby się powiedzieć, że jest to czas na wspaniałą randkę, może to randka z przeznaczeniem. W wielu filmach to właśnie spotkania o 12:00 były najbardziej romantyczne w komediach, a my po prostu romantycznie będziemy dalej puszczać Wam polską muzykę i rozmawiać o polskim buraku.
7: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Mam nadzieję, że miło spędzacie z nami to sobotnie popołudnie, że jesteśmy dla was inspiracją do tego, co przygotować na niedzielny obiad. Burak, już powiedzieliśmy, tani jak barszcz, ale nie byłabym sobą, gdybym nie wplotła do tego naszego słuchowiska odrobinę historii. Oczywiście są to legendy, ale w każdej legendzie jest źródło prawdy. Bo chciałam wam powiedzieć, że burak kiedyś stał się kością niezgody. Mam taką wspaniałą książkę, pokażę wam, bo też chcę wam dawać polecajki. Biografia cukru. I to jest książka o cukrze, ale burak, no, tutaj namieszał na arenie światowej. Można by powiedzieć, że dokonał rewolucji, ponieważ świat niegdyś, o czym można przeczytać w tej książce, podzielony był na wpływy trzciny cukrowej. No umówmy się, serniczek, szarlotka, w innych krajach różne pyszności związane z cukrem, cukier do kawy, cukier do herbaty, to było coś, za czym warto było podążać. Także cukier na wagę złota. No i trzcina cukrowa przez to, że była w różnych miejscach, podzieliła Europę, a jej wpływy były widoczne gołym okiem. No i nagle pojawił się pewien pan, który nazywał się Andreas Sigismund Markgraf i on w 1747 roku wyprodukował cukier z buraka. No i to dopiero jest rewolucja, no bo trzcina cukrowa, świat, podział, jeszcze papież, religia do tego wszystkiego, a tu nagle burak. A burak nie jest wcale taką trudną rośliną do uprawy, więc wyobraźcie sobie, że tego buraka można było gdziekolwiek wyhodować i można było z tego uzyskać cukier. Niestety pan Markgraf umarł, ale miał ucznia, który nazywał się Achard, Franz Karl Achard. I on w 1801 roku zakłada pierwszą cukrownię buraczaną w Konarach na Śląsku, na terenie dzisiejszej Polski. Burak wychodzi z laboratorium i wkracza do przemysłu. Jeszcze inna legenda głosi, że tego pierwszego pana, co ten cukier z tego buraka wydobył, to w ogóle go, wiecie, jak na Dworze Królewskim, ściąć mu głowę. Dlatego, że taki burak, nasz polski kochany burak, był zagrożeniem właśnie dla całego świata. No tak warto o naszym buraku pomyśleć. No i od tego czasu, kiedy to się wydarzyło, mamy cukier z buraka. Oczywiście z buraka cukrowego, a nie z tego, którego robimy barszcz. A potem historia, już wiecie jak się potoczyła? Cukier krzepi Melchior Wańkowicz, cała cukrowa propaganda. I to wszystko, drodzy państwo, nie tylko na arenie międzynarodowej, ale również naszej polskiej przez buraka. No, to dużo emocji jak na raz, więc teraz posłuchajmy w spokoju polskiej muzyki w SK2.
0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Radocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: No to jak już porozmawialiśmy sobie o historii Buraka odrobinę, kiedy porozmawialiśmy sobie o mojej poezji prawie śpiewanej, warto teraz zabrać się za prawdziwe kulinaria, bo jestem pewna, że słuchając naszej audycji planujecie posiłki na jutro, a może jesteście na bazarku, może nie wzięliście pod uwagę tego, że z buraka mogą wyjść pyszne dania oprócz naszego klasycznego, tradycyjnego barszczu. A więc mam tutaj całą listę, wypisałam sobie wczoraj, nawet się zastanawiałam, które danie oprócz barszczu bym wam najbardziej poleciła, ale może najpierw wam opowiem, jakie mamy dania, a potem się będziemy zastanawiali, co i jak z nich przygotować, czyli z tego naszego buraka. Mamy tak, pieczony burak, kozi ser, orzechy. To jest takie połączenie sałatkowe, które weszło w poczet dań restauracyjnych jako przystawka i rzeczywiście rozkochaliśmy się, szczególnie ser kozi, feta, to z burakiem jest bardzo kompatybilne i bardzo często w restauracjach, kiedy ktoś nie lubi mięsa, i jedna osoba zamawia na przykład carpaccio z wołowiny, to dla drugiej osoby wege, towarzyszącej, kucharz może przyrządzić carpaccio właśnie z buraka, czyli cienkie plasty pieczonego lub gotowanego buraka, zazwyczaj pieczonego, które podaje się z różnymi dodatkami, na przykład rukolą, pistacjami, mogą to być orzeszki pini, fajny ocet balsamiczny, o tym też powiemy zaraz, jak w ogóle upiec idealnie buraka. Mam takie danie, które bardzo lubię, to jest hummus buraczany. Na pewno wszyscy znacie hummus, który robi się z ciecierzycy, ale w hummusie buraczanym nie rezygnujemy z ciecierzycy. Burak jest dodatkiem. Jest dodatkiem, który dodaje słodyczy, bo burak jest z natury słodziutki i koloru oczywiście. No, u mnie w domu mówi się, że wszystkie zupy lub dania, które są z dodatkiem buraka, to są dania księżniczkowe, bo one zabarwiają na kolor różowy lub czerwony. No to wiadomo, jak ja mam dwie córki, sama jestem kobietą, no to lepiej jeść jak księżniczka, prawda, niż jak kopciuszek. Mamy na przykład buraczane pesto, też bardzo fajna rzecz, bo to w zależności od tego, do czego chcemy dodać tego buraka, to tak się zmienia nazwa. No i pesto wiadomo, z czego się robi. Można zrobić pesto z rukoli, z bazylii, z dodatkiem sera, parmezanu lub pecorino, orzechy piniowe, oliwa. I tutaj też możemy dodać buraka i zrobić takie fajne buraczane pesto. I teraz przechodzimy do najwspanialszej rzeczy, która na stole wielkanocnym jest nieoceniona. Jest to ćwikła. Ćwikła, która jest dobrodziejstwem polskim. U mnie w domu w czasie wielkanocnym je się z ćwikłą dosłownie wszystko. I to jest jedyna rzecz, która nie znika ze stołu przez cały dzień, mimo że mamy śniadanie wielkanocne, oczywiście mamy obiad i kolację, to ćwikłę się tak przykrywa i się zostawia. Rano ze święconką, z jajkiem, z majonezem, z szyneczką, z kiełbaską. Ćwikła ma ostry smak, ale też słodki, czyli burak nam słodzi, chrzan, który jest dodatkiem do ćwikły, podostrza nam klimat. Można powiedzieć, że tak naprawdę każda wędlina z ćwikłą smakuje wybornie. Jeżeli jesteśmy w stanie rozróżnić smak wędliny bez ćwikły, to z ćwikłą bywa różnie, ponieważ ona tak dominuje smakowo, że ciężko rozróżnić, czy jemy boczek, czy na przykład salceso. No, chyba że po konsystencji. Co mamy jeszcze? Mamy carpaccio, jak mówiłam, i moje ulubione kaszotto. Słuchajcie, uwielbiam to, dlatego kasza jest bardzo tania, jest nasza polska. Burak, wiadomo, tani jak barszcz, już powiedzieliśmy. Do tego na przykład orzechy włoskie. Są to bardzo takie polskie składniki, które są łatwo dostępne i taki po prostu takie kaszotto, ugotowana kasza z dodatkiem pieczonego buraka, z dodatkiem na przykład jeszcze rukoli albo zielonej pietruszki i jakieś pestki. Dla mnie to nie tylko obiad, kolacja, ale i wyborne śniadanie. Bo kto powiedział, że zupę je się na obiad? Przecież zupę czy kaszotto można zjeść równie dobrze na śniadanie. Mam nadzieję, że dobrze się bawicie ze mną i z burakiem. Zapraszam was teraz na przerwę muzyczną, która będzie oczywiście po polsku.
0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
5: Sposób na Twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Niższa cena z 30 dni 129 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
1: Już to czytałyśmy?
2: Już to wymyśliłam.
3: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Przyłóż ucho, a usłyszysz szum lasu. Dotknij, a poczujesz miękkość tkanin wyrabianych w najlepszych angielskich i włoskich pracowniach. Spójrz, a zobaczysz doskonałość stworzoną rękami wybitnych rzemieślników. Meble z manufaktury mebli. Ręcznie wykonane, wyłącznie pod zamówienie. W oparciu o tradycyjne metody stolarskie i tapicerskie z wykorzystaniem doskonałych jakościowo materiałów. Manufaktura mebli. Na Wojowa, Nowosądecka 27. Kupuj online na www.sklep.manufakturamebli.pl.
6: I po reklamie.

0: ich troje.
1: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
2: Polska muzyka, polskie składniki, polska polskość SK2. Przypominam wam, że wybieramy najbardziej polski obiad 7 listopada, finał naszej akcji, i zaprosimy was do wspólnego stołu. Czy będzie to barszcz, a może to będzie rosół, czy będzie to schabowy z mizerią, a może gołąbki, wybierajcie sami. SK2.pl, serdecznie zapraszam was do głosowania, a ja obiecałam opowiedzieć, jak upiec buraki. No bo w bardzo wielu przepisach, kiedy wchodzicie sobie na różnego rodzaju strony internetowe, czy nawet pytacie czata GPT o różne przepisy, blogi, bardzo często podawane jest tak sprytnie, dodaj upieczone buraki. No ale nie każdy wie, co to są upieczone buraki i jak to zrobić. Zasada pierwsza jest taka. Jeżeli pieczecie buraki, to moja prośba, a żyję w duchu zero waste, nie tylko marnowania jedzenia, ale również marnowania energii, prądu i innych rzeczy, warto upiec tych buraków dużo. Czyli na przykład nie dwa, żeby czasem jutro znowu dwóch nie piec, tylko 4, 6, 8, a nawet 10 na raz, ponieważ te buraki schowane do pojemnika w lodówce mogą zostać super fajnym składnikiem do przygotowania szybkiego obiadu lub szybkiej kolacji następnego dnia. A co jest ważne? No, nie sztuką jest ugotować

0: garbarszczu, jak się jest na przykład singlem albo singielką i jeść ten barszcz przez 10 dni, tylko że do tego barszczu już się nigdy nie wróci. Ale jak upieczecie sobie 10 buraków, to z tego buraka codziennie możecie przygotować inne danie, o czym rozmawialiśmy w naszym poprzednim wejściu. Buraka najlepiej jest umyć, ponakuwać widelcem, do tego skropić oliwą i teraz mój taki sekretny składnik. Ocet balsamiczny. Burak i ocet balsamiczny, jest to dla mnie połączenie doskonałe. To trochę jak cebulka na pierogach. To trochę jak uwielbiam zieloną pietruszkę, kiedy mi pływa pięknie w rosole. Tak ten ocet z tym burakiem to jest jakiś pakt. I na pewno nie pakt z diabłem, tylko pakt anielski, w którym oni się naprawdę rozumieją. Oczywiście sól, pieprz. No i teraz dwie szkoły, ponieważ tutaj też nie chcę wypowiadać się, jakie preferujecie warunki ekologiczne w swoim domu. Część po prostu przykrywa to w naczyniu żaroodpornym papierem do pieczenia. Inni robią sakiewki z folii aluminiowej, czyli jeden burak, jedna sakiewka. Czyli jak już mamy tego nakłutego, umytego buraka, posolony, popieprzony, dodana oliwa, dodany ocet balsamiczny, zakręcamy taką sakiewkę, wrzucamy do piekarnika. Temperatura 200 stopni bez termoobiegu, 180 z termoobiegiem. No i pieczemy takie buraki około godziny. Czyli godzina to jest bardzo długo. Ale jak już mamy upieczone buraki, hulaj dusza, piekła nie ma. Można z nich zrobić pyszne potrawy.
1: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Nasza audycja powoli dobiega końca. Nie zdążyłam wam opowiedzieć, jak zrobić idealny zakwas, ale może to i dobrze, bo z tego zakwasu to niezły kwas. Każdy ma swoją metodę. Czy pierzynka i chlebek, czy jednak solanka. To zostawiam już dla was. Żegnam się z państwem bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że ta nasza buraczana audycja była dla was przydatna. A teraz zostawiam was w miłym otoczeniu polskiej muzyki. Do usłyszenia za tydzień.
0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neurotypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
11: I po reklamie.
12: Jest 13, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Jest 3-miesięczny areszt dla 19-latka po ataku w szkole w Ostrołęce. O szczegółach Michał Skolimowski.
13: W przypadku 19-latka sąd przychylił się do wniosku prokuratury. Śledczy postawili wcześniej młodemu mężczyźnie 9 zarzutów, w tym usiłowania zabójstwa wielu osób. Przyznał się do winy, zaatakował swoich kolegów, nauczycieli, a także przechodniów ostrym narzędziem. Miał też w plecaku ładunek wybuchowy domowej roboty, grozi mu dożywocie.
12: Z kolei 15-latek podejrzany o tragedię podwyżkową trafił do schroniska dla nieletnich. Zbadają go psychiatrzy, którzy ocenią, czy za to, co zrobił, powinien odpowiadać jak dorosły. Kierowcy mogą zapłacić więcej za paliwo. Analitycy przewidują podwyżki już w przyszłym tygodniu. W weekend i w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6,97 zł, a diesla 8,06 zł. Dziś Światowy Dzień Drzewa. Leśnicy zachęcają, by spędzić czas na łonie natury, a nawet przytulić się do drzewa.
14: Do drzew się przytulamy, czerpiamy z nich energię, uspokajamy się, regulujemy się wewnętrznie.
12: A jak podkreśla Alicja Antonowicz z Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, najlepiej nadają się do tego brzozy.
15: Minęła 13, dzień dobry się czule z Państwem w ten piękny sobotni dzień. Popołudnie w zasadzie na całego z Radiem SK2 i najlepszymi polskimi hitami 100% polskiej muzy u nas. Dawid Wajda, witam, zapraszam na zawsze i na wieczność z Wami. Od wilków zaczniemy.

Utwór, który można zadedykować tym, których obdarzamy jakimś uczuciem, to ten utwór Zali właśnie. A uczuciem dzisiaj możecie obdarzyć Paulinę, Daniela, Franciszka, Przemysłowa, Marię, Jana, Leona, Samuela, Dionizego, Germana, Leona, Kasjusza, Tomiłę, Tomiła, Dionizjusza, Kalistrata, Lutomira i Twardostoja. Pozdrawiamy solenizantów.

Jak tu nie myśleć o tym więcej, jak jesteśmy świeżo po programie Darii Ładochy. Ładocha na pożarcie, znowu było pięknie, smacznie i zdrowo, a cały czas na naszej stronie sk2.pl trwa plebiscyt na najlepszy polski obiad. Najbardziej polski obiad, wy wybieracie, możecie oddać głosy na zupę, na drugie danie, no i spotkać się z nami na Narodowym, bo konkurs trwa. Po niedzieli znowu wrócimy do wybierania i wręczania zaproszeń na to wydarzenie, które już 7 listopada. Szczegóły na naszej stronie w zakładce Wygraj.

0: czytam o tym, że już niedługo mniej niż zero, w zasadzie teraz od Lady Punk na antenie, ale jeśli chodzi o nasze termometry, to już w połowie października, do tej połowy bardzo się zbliżamy. Prognozowane są temperatury poniżej zera przede wszystkim w nocy i nad ranem na krańcach południowych oraz w rejonach podgórskich. Dla tych, którzy nie lubią ciepełka, to już wiecie, gdzie się udać, czyli trzeba zrzucić wszystko i wyjechać w tereny podgórskie. Bieszczady do nich też się zaliczają.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz. Włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: To będzie ostatnia reklama.
12: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: I po reklamie.

to, przełknął to i czekał. Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

No, powiem, dziwna ta miłość do Irlandii. Kobra Nocka na antenie Radia SK2. Ciekawe, jakby brzmiała ta miłość. Jakby Irlandia była przed Polską w rankingu FIFA. Na szczęście jest inaczej. W najnowszym rankingu FIFA Irlandia na 56. miejscu. Z kolei reprezentacja Polski w piłce nożnej na miejscu 37. Spadek o jedną pozycję. Irlandia w sumie też zanotowała w stosunku do poprzedniego rankingu. Spadek o jedną pozycję. Ale coś tak czuję, że jak tak dalej będzie, to ta miłość do Irlandii może się zmienić, jak zamienimy się w rankingu FIFA miejscami.

To, że życie jest jak wino, doskonale wiemy. Pytanie jest inne i następujące. Czy mamy korkociąg, czy nie mamy tego korkociągu? Czy korek nam wpada do środka, czy wyciągamy go na zewnątrz, czy w ogóle się ułamał i w ogóle nie otworzymy nigdy tego wina? To są takie pytania nurtujące na sobotę. Pasują jak ulał. No to teraz rozmowa przez ocean i Mary Lardowicz.

ten. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych w piska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: Przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym real time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pizza mrożona Giuseppe Dr. Edgar różne rodzaje w promocji 1 plus 1 za grosz z apką.

0: o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: I po reklamie.

0: Skończyło się rumakowanie, ale utwory pozostają. Formacja Nieżywych Schabów i Lato, które definitywnie za nami. Patrzę na to, co będzie działo się w najbliższych dniach. No i cóż wam mogę powiedzieć? Niby jesień roku, a temperatura nastolatka.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
9: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
10: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
11: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.

0: na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36, już od 34,99 za parę. Biedronka.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 W Parkside, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Tato, z czego były pierwsze książki?
6: Z glinianych tabliczek?
5: To jak wtedy zaginali rogi?
7: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie, codziennie.
8: I po reklamie.
9: Można powiedzieć, że nisko po samoklepisko. Tak powinien powiedzieć, że się znowu kłaniam. Dawid Wajda, cześć ponownie. Po 15 kolejna porcja dobrej polskiej muzy u nas 100% takowej. Jeśli ktoś włączył nas po raz pierwszy, gorąco zapraszamy, zachęcamy. Zagram Messiaha, zagram Hej, zagram Sarsę. Będą nówki, sztuki, świeżynki także u nas, tak żeby życie miało smaczek. Raz tak, raz tak. Dla

Tak zwany długodystansowiec Oskar Cyms bez końca na antenie radia SK2. Dobrze wam gramy, bo po polsku same takie hity u nas już za chwilę, na przykład Monika Brodka. Ja tak patrzę, co dzisiaj możemy świętować 10 października. Dobrze, to jest Dzień Zdrowia Psychicznego, Dzień Gier Planszowych, Europejski Dzień Przeciw Karze Śmierci, Światowy Dzień Drzewa, Światowy Dzień Owsianki, Święto Żołnierza Rezerwy i na przykład Dzień Opieki Paliatywnej i Hospicjów. Dużo tych świąt do wyboru, do koloru. Zawsze jest jakiś dobry powód, żeby zaprosić sąsiada na planszówkę, albo na zasadzenie drzewa, albo na owsiankę. Pozostałe pominę, choć zdrowia psychicznego w niektórych przypadkach też by pasowało. Pozdrawiamy szwagrów i wszystkich sąsiadów na tym świecie.

Najbardziej popularna kwestia, ta z tytułu tego utworu, kiedy dzwonimy do kogoś domofonem. To ja. No i bzzzt, otwiera się, wchodzimy. Grzegorz Kyrzy na antenie Radia SK2. Przypominam o wyborze najlepszego polskiego obiadu. Najbardziej polski obiad na naszej stronie sk2.pl. W zakładce wygraj. Wybieracie zupę, drugie danie. A my spośród tych, którzy oddadzą głos w plebiscycie, wybieramy i zapraszamy osoby na Stadion Narodowy do loży VIP, gdzie 7 listopada będziemy konsumować to najlepsze polskie danie.

0: Jakby to powiedzieć, lepiej z liściem niż z kasztanem na głowie, a taką mamy porę, że i to może się na tej głowie pojawić. Uważajcie na siebie, patrzcie, co z góry na was leci. W tej godzinie zagram jeszcze Kleo, będzie także Natalia Nykiel, bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
1: Odśwież.

0: Trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
2: Skoda. Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
3: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabnianie. 2600 W Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.

tak się teraz zastanawiamy, co nam jeszcze potrzeba oprócz błękitnego nieba. Czytam w internecie, jest taki nagłówek, ten napój będzie hitem tej jesieni. I chodzi o złote mleko. Tajemniczo brzmi, ale czytam. Złote mleko to ciepłe mleko, w nawiasie, roślinne lub zwykłe, jest napisane. Jest to ciepłe mleko z kurkumą, cynamonem, odrobiną czarnego pieprzu i miodem. I podobno jest idealne na takie chłodne, jesienne już wieczory, bo wcześniej się robi ciemno. Jeśli byście się chcieli rozgrzać, to tak. Takie ciepłe mleko właśnie z tymi przyprawami, które jest nazwane złotym mlekiem, można sobie wypić, a to wszystko dlatego, że potem idzie się w ciepłe miejsce. W łazience zawsze jest ciepło.

Prawie dałbym sobie rękę uciąć, że ten utwór gdzieś w naszych głośnikach gra od 30 lat. No to wtedy bym nie miał ręki, bo okazuje się, że w 2008 roku powstał utwór Kasi Kowalskiej. Spowiedź w Radiu SK2. Teraz o 14 lat jeszcze starszy utwór, ale bardzo romantyczny, bardzo przyjemny. No nie powtórzyło się później. Taka kolaboracja, grupa Universe i Beata Kozidrak. Tyle chciałem ci dać. Rozmażmy się w tych rytmach.

0: Pamiętam jak dziś,
1: jak pierwszy raz słyszałem w radiu utwór Corteza, od dawna już wiem, premierowo. Zakochałem się w jego piosenkach, w tym głosie. Pamiętam też, jak pierwszy raz usłyszałem Kasię Sochacką i od razu sobie pomyślałem, kiedy będzie współpraca tych dwóch artystów. W końcu się pojawiła nowość na naszej antenie, jak my od Kasi Sochackiej i Corteza i takich utworów na tę porę roku właśnie nam potrzeba. Mrozy i Sun and Grace jeszcze w tej godzinie. Pojawi się także grupa Kombi. Bądźcie z nami.
2: Autopromocja.
3: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
3: Chabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
3: Które da?

0: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
8: Poznań, płatność zakończona.

0: Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
0: I po reklamie.

0: Tu SK2, tu 100% polskiej muzy. Ten utwór grupy Kombi zawsze mi się kojarzy z kawą, bo to jest black and white. Sobie tak myślę, albo czarna, albo biała ta kawa. Jeśli ktoś na kawkę ma ochotę, to raczej ostatnia pora na to, bo przecież zbliżamy się do 17. Później to już oczy jak 5 zł i nie wiadomo, o której pójdziemy spać. A fajnie by było jednak jakoś jutro funkcjonować, bo przecież pojutrze do roboty i chyba o tym już dzisiaj wspominałem.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
6: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
7: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty trójpak Kinder Bueno 2 plus 1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie trzech. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: I po reklamie.
0: 17 na zegarach w całej Polsce. Tak sobie zerknąłem na to, co tutaj będę wam grał pięknie i dobrze i tylko po polsku po 17. Proszę bardzo, można puścić oczko teraz do szwagra, jak się spotkaliście rodzinnie, bo to utwór zatytułowany Za szkłem. Dawid Wajda, cześć ponownie.

Ta niby pierwsza w balecie, to prima ballerina od Margaret. Może być też prima balleron. Nikt takiej propozycji, przynajmniej jak przeglądałem, nie zobaczyłem, żeby ktoś dodał swoją propozycję z balleronem w roli głównej. Mówię o wyborze najlepszego polskiego obiadu. Głosujemy cały czas na sk2.pl. Można oddać głosy na 10 zup, znaczy na jedną z 10 zup, na jedną z 10 drugich dań, ale można też coś swojego zaproponować. Jakby ktoś miał ochotę na balleron. Też wszystkie chwyty dozwolone. A z tych, którzy oddadzą głos w plebiscycie, wybierzemy osoby do loży VIP. Na 7 listopada będziemy tam właśnie na Stadionie Narodowym testować najbardziej polski obiad. Szczegóły na sk2.pl w zakładce Wygraj.

Punk Fu od Darii Zawiało w Radiu SK2. Tak wam gramy, to 100% polskiej muzy, tej najlepszej u nas na antenie. Za chwilę już Roxy ze swoją nowością o jesieni, która jest bardzo specyficznym momentem przejściowym w roku. Na ulicach, na pewno zwróciliście uwagę, panuje totalna anarchia modowa. Ludzie jakoś tak desperacko próbują utrzymać lato, letnie obuwie i nie tylko, ale natura mówi nie. Mówi na mnie, jak ostatnio widziałem na przystanku, na przykład królują stopy ubrane w grube, wełniane skarpety, ale są one owinięte w sportowe klapki i sandały. Najważniejsze, że palce mają ciepło, to nic, że estetyka płacze. Tutaj z estetyką wszystko się zgadza, najnowszy utwór od Roxy właśnie o jesieni. Zróbcie głośniej.

0: Mam nadzieję, że gdzieś się da, że są gdzieś u was przejaśnienia i chociaż na chwilę facjatę można skierować w kierunku promieni słonecznych. Grupa Manam w Radiu SK2, u nas 100% polskiej muzy. Zapraszamy gorąco na przykład do Ani Dąbrowskiej, bo za chwilę ją zagramy na antenie. Przed godziną 18 pojawi się jeszcze Sarsa. Bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny. Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
5: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.

0: Na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.

0: Zwróćcie uwagę na to, że w samochodzie to już klima nie działa na przykład na 18-19 stopni, ale kto ma klimatronik, ustawiacie 24, co? Już cieplutko by się chciało. Kto ma grzanie tak przysłowiowego tyłka, to też sobie włącza grzanie tego przysłowiowego tyłka. I już tak sobie zmieniamy te biegi albo nawet i nie i jedziemy w przyjemnym cieple, a z drugiej strony ci, którzy słuchają w domu, to pewnie obowiązkowo wszedł już kocyk, herbatka. I za chwilę będą odpalane seriale. No to miłego oglądania. Jak ktoś zostaje z nami, miłego słuchania. Kolejna porcja dobrej muzy także po 18. Jednak ja już mówię dobrego wieczoru, Dawid Wajda. Do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
4: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
11: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
15: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
7: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
10: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
11: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
10: Czyli frosty kupiłeś?
11: Prościej się nie da.
12: Naturalne składniki. Bez dodatków do żywności. Frosta. Smaczna i prosta.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
15: Pokaż!
14: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
15: A ile tych linii?
14: Giga!
15: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
12: I po reklamie.

0: to promocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
1: Schabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
4: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
5: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
0: Autopromocja.

mojej dziewczynie, z kwiatów Holandii utkany, szlafrok, w którym utonie, całkiem niezły posiłek jaki.

0: autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
0: Rosół czy barszcz?
1: Schabowy czy mielony?
0: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
0: Autopromocja.

0: zdanie, worek z forsą. Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. A ja
1: czuję,
0: krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: wciąż, a ja nie czuję już nic. Schodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,